widać go stąd.

krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony.

Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

latawcem dzień wypłynął, białe wino jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość.

0: Specjalny samolot poleciał na Węgry. Możliwe, że część poszkodowanych w tragicznym wypadku wróci nim do kraju. A w tej sprawie ruszyło już śledztwo. Jeden z kierowców został zatrzymany. O ofiarach wypadku pamiętają polscy biskupi. Specjalną modlitwę kieruje przewodniczący episkopatu. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na pokładzie byli lekarze, ratownicy medyczni, trzech konsulów. Wczoraj decyzją premiera na Węgry poleciał polski samolot. Razem z tamtejszymi specjalistami ocenią stan poszkodowanych i zdecydują o ich ewentualnym przewiezieniu do kraju. A chodzi oczywiście o tragiczny wypadek autokaru z polskimi pielgrzymami, którzy wracali z Medjugorje. Przypomnijmy, w nocy z soboty na niedzielę pojazd wpadł do rowu przy autostradzie M3. Zginęło 12 osób, a 10 ciężko rannych trafiło do szpitali. Na Węgry polecieli też wiceszefowa Ministerstwa Zdrowia Katarzyna Kacperczyk i wiceszef polskiej dyplomacji Wojciech Zajączkowski.
1: Celem naszego wyjazdu jest dokonanie oceny sytuacji, przede wszystkim oceny stanu zdrowia pacjentów, szczególnie pod kątem możliwości przetransportowania poszkodowanych w tym wypadku do kraju.
0: Mówi wiceminister Kacperczyk. Wiadomo, że na pokładzie znalazło się 6 medyków.
1: 6 medyków, anestezjolog, chirurg, ortopeda oraz 3 ratowników medycznych. Dokonają też w porozumieniu z lekarzami węgierskimi triażu, czyli tak jak wspominałam, oceny stanu zdrowia poszkodowanych i też podejmiemy razem z lekarzami węgierskimi decyzję o przewożeniu, transportowaniu poszkodowanych do kraju.
0: Polski zespół, który poleciał na miejsce, właśnie teraz rusza z Budapesztu do węgierskich szpitali w 4 miastach, gdzie trafili Polacy. Na miejscu zapadnie decyzja o ich dalszym losie. A w Polsce przygotowano miejsca, do których będą przyjmowani poszkodowani w wypadku. W pierwszej kolejności będą to szpitale w pobliżu miejsca zamieszkania, czyli na Podkarpaciu. Węgierska policja przesłuchała obu kierowców. Jeden z nich został zatrzymany. Śledztwo w sprawie wypadku wszczęła prokuratura w Krośnie.
2: Prokuratura w Krośnie ma wyjaśnić przyczyny i przebieg tragedii, współpracując w tej sprawie z węgierskimi służbami. Na miejscu trwa identyfikacja 12 ofiar, a polska konsul uczestniczy w tych działaniach. Poszkodowani są leczeni w węgierskich szpitalach, a polskie służby pozostają w gotowości do ewentualnego transportu rannych do kraju. Autokarem wracali do Polski pielgrzymi z Podkarpacia, którzy wcześniej byli w Bośni i Hercegowinie. Pojazdem podróżowało 57 pasażerów i 2 kierowców. Do wypadku doszło około 1:00 w nocy na autostradzie M3 między Budapesztem a Miszkolcem.
0: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Flagi na budynkach Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie opuszczone do połowy masztu. Tak będzie od dziś do środy. To w ramach uczczenia pamięci mieszkańców Podkarpacia ofiar wypadku. Zarządzenie wydała wojewoda Teresa Kubas-Hul.
3: Poprosiłam i zaapelowałam do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z naszego województwa o rozważenie podjęcia działań mających na celu godne uczczenie ofiar katastrofy i w szczególności też proszę i apeluję o opuszczenie flag na budynkach urzędów i jednostek organizacyjnych do połowy masztu.
0: Wojewoda zwróciła się też do organizatorów wydarzeń kulturalnych, sportowych i rozrywkowych z apelem o zachowanie stosownego charakteru wydarzeń i rozważenia minuty ciszy przed ich rozpoczęciem. O ofiarach wypadku pamiętają polscy biskupi. Modlę się o życie wieczne dla tragicznie zmarłych ofiar i powrót do zdrowia dla rannych, zapewnia przewodniczący episkopatu arcybiskup Tadeusz Wojda. Z rodzinami wszystkich ofiar łączą się w bólu i zapewniają o modlitwie w intencji zmarłych oraz w intencji szybkiego powrotu do zdrowia dla poszkodowanych biskupi z Rzeszowa. W wypadku, który rozbił się na Węgrzech, byli m.in. pielgrzymi z tej właśnie diecezji.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Witamy, nowy dzień, 4 minuty po godzinie 6:00. To poniedziałek, 17 sierpnia. Kasia Kozimor
0: i Justyna Bieniek.
5: Zapraszamy do 9:00.

0: Poranny program Radia Plus, to rano wstaje 12,5 minuty po godzinie 6. Dzisiaj imieniny świętują Anastazy, Anita, Bonifacy, Eliza, Eusebiusz, Hiacynt, Jacek, Joanna, Julia, Anna, Klara, Magdalena, Maksym, Maria i Miron. Wszystkiego najlepszego, dzisiaj 17 dzień sierpnia. Urodziny świętują Robert De Niro, amerykański aktor, reżyser i producent filmowy, Małgorzata Potocka, polska aktorka, reżyserka i producentka filmowa, Grażyna Augustik, polska wokalistka jazzowa, Sean Penn, amerykański aktor, reżyser, scenarzysta i producent filmowa, także Leszek Lichota, aktor, i Natasza Urbańska, polska aktorka, piosenkarka i tancerka. Wszystkiego najlepszego, czas na Ewangelię w Radiu Plus.
1: Pewien człowiek podszedł do Jezusa i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Odpowiedział mu: Dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest dobry, a jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania. Zapytał go: Które? Jezus odpowiedział: Oto te. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czci ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego. Odrzekł mu młodzieniec: Przestrzegałem tego wszystkiego. Czego mi jeszcze brakuje? Jezus mu odpowiedział: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości.
2: Słuchając dzisiejszej Ewangelii, możemy zadać sobie pytanie, o co chodzi tak naprawdę w ubóstwie? Bo dobrze rozumiane ubóstwo z punktu widzenia chrześcijańskiego to nie to, żeby nic nie mieć. W ubóstwie chodzi o to, żeby to, co mam, nie przysłoniło mi Jezusa, nie przysłoniło mi najważniejszego i najbardziej prawdziwego celu mojego życia. Co zatem może mi przysłonić Jezusa? Dobra materialne, pieniądze, wysokie mniemanie o sobie, czasami wysokie stanowisko, na którym zapominam o tym, kim jestem i w jaki sposób się tam znalazłem. Jest wiele sytuacji, które obnażają nas z ubóstwa, nie pozwalają nam być ubogimi względem Boga. I nie chodzi o stan posiadania, ale o stan przesłaniania rzeczami materialnymi Jezusa. Odsuńmy to wszystko w naszym życiu, co nie pozwala nam na Niego patrzeć.
3: Radio Plus.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
3: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska 132.
1: Po reklamie.

0: To Milan Farmer na antenie Radia Plus. 28 minut po godzinie 6. Czas na najnowsze wiadomości w skrócie i kilka słów o pogodzie. Ściana deszczu do nas idzie. Jak to będzie wyglądać i czy wszędzie pojawi się deszcz? O tym za chwilę w wiadomościach Radia Plus.
1: Radio Plus.

0: Radio Plus.
1: Jest 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Specjalny polski zespół, który poleciał wczoraj na Węgry, rusza do pracy w 4 węgierskich miastach. To tam do miejscowych szpitali trafili Polacy poszkodowani w tragicznym wypadku autokarowym pielgrzymki wracającej z Medjugorje.
2: Zaczynamy o godzinie 6 rano. Będziemy wraz z zespołem pomocy humanitarno-medycznej w każdym z 4 szpitali, w którym przebywają poszkodowani w wypadku.
1: Mówiła z Budapesztu wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Przypomnijmy, w wypadku zginęło 12 osób, jest wielu ciężko rannych. Od dziś zmiany na polskich stacjach paliw. Przypomnijmy, w ograniczonym zakresie wraca pakiet ceny paliwa niżej, obniżony VAT i ceny maksymalne. Zgodnie z piątkowym obwieszczeniem ministra energii 95 kosztuje nie więcej niż 6,41 za litr, benzyna 98,720, a olej napędowy 7,37. Donald Trump ogranicza wspólne ćwiczenia wojskowe z Koreą Południową. Powód? Bardzo dobre stosunki amerykańskiego prezydenta z przywódcą Korei Północnej, Kim Jong-unem. Tłumacząc swoją decyzję, Trump mówi też o tym, że Seul nie chciał przyłączyć się do operacji przeciwko Iranowi.
3: Wiadomości z Pomorza, Anna Klonowska. Dziś rozpoczynają się prace remontowe na Alei Niepodległości w Sopocie na odcinku między ulicami Kochanowskiego i Reja. Ich celem jest poprawa nawierzchni wokół 8 żeliwnych włazów kanalizacji deszczowej. Prace będą prowadzone odcinkowo w kierunku Gdańska. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. O wszystkich tymczasowych zmianach informować będą znaki drogowe. Remont ma potrwać do 28 sierpnia. Wakacje to wymagający czas dla drogowego bezpieczeństwa. Problem pojawia się w Trójmieście, gdzie natężenie ruchu gwałtownie wzrasta.
4: Piękna pogoda i dobre warunki niby na drodze są najbardziej zgubne i często najbardziej niebezpieczne. W związku z tym ze zdwojoną uwagą trzeba prowadzić samochody, szczególnie przyjeżdżając z Polski gdzieś z głębi do nas.
3: Mówi Lesław Orski, prezes zarządu Sopockiego Stowarzyszenia Sportowego Automobil Klub. Najwięcej zdarzeń drogowych odnotowuje się na obwodnicy Trójmiasta.

0: Za nami ciepły i słoneczny weekend, a dziś od rana niestety pochmurno i chłodno. W ciągu dnia pojawi się trochę słońca, ale zdecydowanie dominować będzie duże zachmurzenie, może też przelotnie popadać. Termometry wskazują teraz 14 stopni, będzie ich dziś maksymalnie 20. Ciśnienie to 1011 hektopaskali, a biometr jest niekorzystny.
1: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
2: Nie ma co się ociągać. Przed nami piękny tydzień, a dzisiaj poniedziałek, 17 dzień sierpnia. Dzień dobry, Kasia Kozimor. Witam. Zapraszam do 9:00.

Radio Plus to wszystko, czego dziś chce. Izabela Trojanowska. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

0: Wszystko, czego dziś chce, to Izabela Trojanowska na antenie radia Plus. Za 19 minut będzie godzina 7. Rozpoczyna nam się nowy tydzień. Mam nadzieję, że dobrze. Ale żeby rozpoczął się dobrze, to powinniśmy popracować nad tym wieczorem. Mówią kardiolodzy. Niebieskie światło to absolutnie nie, bo się nie wyśpimy. Oprócz tego trzeba dobrze wyszczotkować zęby. I mówią jeszcze, że wszystkie ćwiczenia to do godziny 18. Bo po 18, jak coś poćwiczymy, to już potem wyrzut kortyzolu i tak dalej, zanim zaśniemy, to niejedną owieczkę przeliczymy. Za chwilę Otto One, Hands Up, potem Ace of Base na antenie Radia Plus, All That She Wants. No to lecimy w stronę, może dzisiaj niekoniecznie słońca, ale prędzej czy później w tym tygodniu to słońce się pojawi. Parasol warto ze sobą mieć. Radio Plus, poranny program za 18.07.
1: Radio Plus.
2: Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Orły oszczędzania stać na więcej,
9: bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
11: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: kalendarzu mamy 17 dzień sierpnia. Co się kryje za tą datą, podpowie Artur Moczarski, jak zawsze o tej porze.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 17 sierpnia 1980 roku Gdański Międzyzakładowy Komitet Strajkowy przedstawił swoich 21 postulatów. Tego dnia w roku 1991 Rafał Pietrak z Uniwersytetu Warszawskiego po raz pierwszy nawiązał łączność w oparciu o protokół IP z pracownikiem Uniwersytetu Kopenhaskiego. I ta data uznawana jest za symboliczny dzień narodzin polskiego internetu. 17 sierpnia 1594 roku papież Klemens VIII dokonał w Rzymie uroczystej kanonizacji 7 dominikanina i 5 Polaka wyniesionego na ołtarze, czyli Jacka Odrowąża. Ten pierwszy polski dominikanin nazywany był apostołem Słowian, Północy i Różańca i wreszcie światłem ze Śląska, bo zakładał klasztory na przykład we Wrocławiu, ale także w Krakowie, Kamieniu Pomorskim, Gdańsku, Płocku i Sandomierzu. Dzięki temu już w roku 1226 powstała oddzielna polska prowincja dominikanów. Jacek zmarł 15 sierpnia 1257 roku w Krakowie, a przy jego grobie w kościele ojców dominikanów modliły się całe pokolenia, tym bardziej, że jest jednym z najbardziej znanych polskich świętych na świecie. Jest jedynym Polakiem wśród umieszczonych nad placem świętego Piotra posągów 140 świętych.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
4: Kantory Conti zapraszają do strefy najkorzystniejszych cen walut. Teraz również do nowo otwartej placówki w centrum handlowym Cliff w Gdyni. Polski kapitał, szwajcarska jakość. kantorconti.pl.
5: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o Twój dobry sen. fdm.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Co z Polakami poszkodowanymi w tragicznym wypadku na Węgrzech? Decyzje w najbliższych godzinach. Na miejscu jest już polski zespół. A kim są ofiary tragedii? Połowa osób, które zginęły, została już zidentyfikowana. Ostatnie 2 tygodnie wakacji z tańszym tankowaniem to dzięki programowi CPN. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polski zespół złożony z pracowników resortu zdrowia, MSZ-u i medyków rozpoczyna pracę na Węgrzech. W nocy poleciał tam specjalny samolot. Dziś z Budapesztu Polacy udają się do 4 szpitali w 4 miastach, w których znajdują się ranni Polacy. Przypomnijmy, w katastrofie autokaru zginęło 12 osób. W pierwszej placówce Weger polski zespół ma być za około godzinę, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
1: Będziemy wraz z zespołem pomocy humanitarno-medycznej w każdym z 4 szpitali, w którym przebywamy. Bywają poszkodowani w wypadku. Z lekarzami węgierskimi będziemy konsultować każdy przypadek i nasi medycy będą oceniać pod kątem ewentualnych możliwości przetransportowania do kraju.
0: Ale to nie wszystko.
1: Uzgadniamy też kwestie logistyczne, które dotyczyłyby też transportu tych poszkodowanych do kraju, w przypadku których taki transport będzie możliwy.
0: W akcję zaangażowani są także przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
2: Zespół wsparcia konsularnego będzie ze swojej strony prowadził działalność informacyjną poprzez infolinię, zapewni ciągłość funkcjonowania konsulowi, dadzą się do szpitali razem z nami.
0: Wyjaśniał wiceszef MSZ-u Wojciech Zajączkowski. Przypomnijmy, uruchomiono specjalną infolinię dla rodzin poszkodowanych 36 20 472 95 02. A z najnowszych informacji dotyczących śmiertelnych ofiar wypadku, połowa została już zidentyfikowana. Ustalono tożsamość 6 z 12 osób, przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Ze szczegółami Michał Skolimowski, witaj.
3: Dzień dobry.
0: Michale, powiedz, co z pozostałymi?
3: Na miejscu pracuje służba konsularna. Protokoły mogą pojawić się w każdej chwili. Informacje rodzinom przekazują specjalne zespoły. Są w nich m.in. psychologowie. Z jednej strony trwa identyfikacja ofiar, z drugiej wyjaśnianie przyczyn katastrofy. Węgierska policja przesłuchała już obu kierowców autokaru. Jednego zatrzymano. Według wstępnych ustaleń prawdopodobnie zasnął podczas jazdy. Firma transportowa, do której należał autokar, zapewnia, że obaj kierowcy byli doświadczeni i jeździli tą trasą wielokrotnie.
0: A mówił o tym Michał Skolimowski. Dziękujemy. A my zmieniamy na razie temat. Ceny w dół 2 ostatnie tygodnie sierpnia z tańszym paliwem na stacjach. Ulgę przy tankowaniu odczujemy już dziś. Zgodnie z piątkowym obwieszczeniem ministra energii 95 kosztuje nie więcej niż 6,41 zł za litr, benzyna 98,720 a olej napędowy 7,37. Eksperci podkreślają, że chociaż teraz na obniżce skorzystamy, nie możemy wykluczyć wywindowania cen na początku września.
4: Już 1 września stawka VAT automatycznie wraca do poziomu 23%. Może pojawić się presja społeczna, by utrzymać ten program na dłużej. Wtedy jednak ponownie rząd naciskałby na prezydenta, aby ten zaakceptował wprowadzenie podatku od zysków nadzwyczajnych.
0: Wyjaśniał Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz XTB. Na razie jednak kierowcy cieszą się z niższych cen.
5: Ile pani w miesiącu wypali na tym ścigaczu?
6: Sporo, no tak koło 2,5 tysiąca do 3 tysięcy.
5: Czyli przez ostatnie 2 tygodnie sierpnia sporo pani zaoszczędzi?
6: Tak.
0: Pytał Dariusz Brombosz. To na koniec jeszcze krótko. Sport. Klaudia Kazimierska zdobyła srebrny medal w biegu na 1500 metrów w ostatnim dniu lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Polacy zdobyli łącznie 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe. A już teraz w Radiu Plus pora na prognozę pogody.
7: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
8: Na Pomorzu od rana duże zachmurzenie. W ciągu dnia mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Na termometrach teraz 15 stopni. Później umiarkowany wiatr będzie wiał z zachodu, a biometr będzie niekorzystny.
7: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: Dzień dobry, w poniedziałek 17 sierpnia. Witamy wszystkich tych słuchaczy Radia Plus, którzy właśnie włączyli radio. Witajcie, przed nami nowy tydzień pracy albo wciąż jeszcze na wakacjach. Desirel, Voyage, Voyage już teraz w Radiu Plus. Za chwilę Queen, Friends Will Be Friends.

0: Poranny program Radia Plus. Rano staje 13,5 minuty po godzinie 7. I tak sobie co niektórzy odpoczywają, a co niektórzy jadą na wakacje i na urlopy. Jest nowy trend. Otóż okazuje się, że jak jedziemy na urlop, to czasami niektórzy wybierają coś takiego jak to się nazywa? Supermarket turizm. Czyli jedziemy i zobaczymy, sprawdzamy, co inni mają w sklepach ciekawego. No i przywozimy to jako prezenty albo dla siebie samych. No wiadomo, Grecja, oliwki i tak dalej, ale są różne inne ciekawe rzeczy, które można przywieźć z całego świata. Taki to trend. Szczerze mówiąc, też uwielbiam. Jak jestem gdzieś w jakimś nowym miejscu, to zawsze zaglądam, co oni mają takiego, czego my nie mamy. A my czekamy na wasze pocztówki z wakacji. Pocztówki takie zrobione samemu, za pomocą zdjęcia, wyreżyserowane, bądź też nie, jakieś piękne widoczki. Na naszej stronie internetowej www.radioplus.pl znajdziecie specjalną zakładkę do tej zabawy. Czekają zestawy gadżetów wakacyjnych. Kwadrans po siódmej, no to co? Lecimy dalej, Abba za chwilę, Dancing Queen, będzie też Kombi i Black and White w radiu.
1: Radio Plus.
2: Reklama. Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
3: Cherry.
2: Niemożliwe.
3: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
2: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
3: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta Gdańsk, Lubowicka 50, cherryplichta.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Po reklamie.

To był czarno-biały świat w piosence Kombi Black and White na antenie Radia Plus, 26 minut po godzinie 7. Ja mam nadzieję, że poniedziałek będzie dla Was dużo bardziej kolorowy. Tego Wam życzę z całego serca. Za chwilę Roy Orbison, Only the Lonely, a punktualnie o 7.30 najnowsze wiadomości i prognoza pogody. Tu tak różowo nie będzie, ale deszcz, jak to mawiają, jest potrzebny.

0: Radio Plus.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Podkarpacie w żałobie po tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech. Przypomnijmy, 12 osób zginęło, 10 jest w stanie krytycznym. W południe pamięć ofiar zostanie uczczona minutą ciszy w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Do środy flagi państwowe będą tam opuszczone do połowy masztu. Wojewoda Teresa Kubas-Hul zaapelowała do samorządów i organizatorów imprez o solidarność i stonowany charakter wydarzeń. W wiadomościach Wielkopolska policjanci zatrzymali 51-latka poszukiwanego w związku z postrzeleniem kobiety w podpoznańskim Swarzędzu. Obława na mężczyznę trwała od soboty. Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Oprócz zatrzymania mężczyzny funkcjonariusze zabezpieczyli też broń. Teraz Włochy i zuchwała kradzież obrazów wartych miliony. Cztery dzieła przypisywane malarzowi epoki renesansu Antonello da Messina skradziono z muzeum na Sycylii. Złodzieje włamali się do placówki mimo zabezpieczeń. Prokuratura wszczęła już śledztwo. Zdaniem śledczych kradzieży dokonano prawdopodobnie na zamówienie z czarnego rynku dzieł sztuki. Iga Świątek nie zwalnia. Po wygranej w turnieju w Toronto polska tenisistka już rozpoczęła grę w kolejnych zawodach, tym razem w Cincinnati. W drugiej rundzie Świątek wygrała z Kolumbijką Emilianą Arango 6-3, 6-0.
2: Wiadomości z Pomorza, Anna Klonowska. Ruszają konsultacje społeczne związane z ustawą metropolitalną dla Pomorza. Pierwsze spotkanie z mieszkańcami odbędzie się już jutro, 18 sierpnia o 16 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, mówi Natalia Gawlik.
3: Zaprezentujemy najważniejsze założenia tworzącego się właśnie związku metropolitalnego, ale to będzie też doskonała przestrzeń do dialogu.
2: Aby wziąć udział w spotkaniu, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie obszaru metropolitalnego. Liczba miejsc jest ograniczona, ale transmisję ze spotkania będzie można zobaczyć też online na profilu facebookowym Metropolii. Rozpoczęła się realizacja kolejnego zwycięskiego projektu gdańskiego budżetu obywatelskiego. Przy rondzie świętego Jana de la Salle na Niedźwiedniku pojawi się park kieszonkowy z myślą o odpoczynku i rekreacji mieszkańców. W ramach inwestycji pojawią się m.in. nowe ścieżki spacerowe, schody terenowe, stojaki rowerowe czy elementy architektury takie jak altana wierzbowa. Inwestycja zakłada także posadzenie nowych drzew i roślinności. Realizacja ma potrwać 20 tygodni. Dziś od rana pochmurno i chłodno, w ciągu dnia pojawi się trochę słońca, ale dominować będzie duże zachmurzenie, może też przelotnie popadać. Na termometrach teraz 15 stopni, później ociepli się do maksymalnie 20. Ciśnienie to 1011 hektopaskali, a biometr jest niekorzystny.
0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry jeszcze raz. Witam serdecznie. Kasia Kozimorz. Zapraszam do godziny 9 na poranny program Radia Plus. To rano wstaje. Za chwilą nas Sabrina Boyce, czyli jesteśmy nadal w letnich, bardzo wakacyjnych klimatach. A teraz Jan Hammer.

0: Sabrina i Boys na antenie Radia Plus za 19 minut. Będzie godzina 8, poranny program Radia Plus, która rano wstaje. Bardzo poważne ostatnio badania zrobili, bardzo poważne badania na temat łaskotliwości człowieka. I oczywiście mapa łaskotek jest stała, niezmienna i znana wszystkim. Szyja, pachy, brzuch, podeszwy, stóp to są miejsca łaskotane przez bliskich. No i to są miejsca, które powodują, że rzeczywiście jesteśmy rozłaskotani, rozchichrani i tak dalej, i tak dalej. Brano pod uwagę różne teorie. Jest teoria fizjologiczna. Łaskotliwość wynika z gęstości unerwienia dotykowego skóry. Jest teoria grubości skóry, przypisywana zresztą Arystotelesowi, który też łaskotki badał. Cieńsza skóra oznacza większą łaskotliwość. Teoria podatności na zranienie, czyli łaskotliwe są miejsca newralgiczne w walce, wręcz chronione instynktownie. No i teoria ekspozycji na dotyk Darwina. Najbardziej łaskotliwe są obszary rzadko dotykane na co dzień. No i co? No i badali ci współcześni te łaskotki. Co się okazało? No, że są, ale tam więcej żadnych teorii nie udało się ani wykluczyć, ani potwierdzić. No to łaskoczmy się dla przyjemności od czasu do czasu. To bardzo przyjemna rzecz. Tina Turner za chwilę, będzie też Mauro, Buona Sera, ciao, ciao. No, my łaskoczemy jak umiemy, czyli muzycznie na antenie Radia Plus za 18 minut.
1: Radio Plus.
2: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
3: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mectul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
11: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
10: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
11: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
10: No w Brykomanie, a gdzie?
12: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Po reklamie.

0: Wstanie przed śniadaniem.
1: A my czekamy na wasze pocztówki. Pocztówki z wakacji oczywiście. Te, które zrobiliście jakiś czas temu, albo być może gdzieś na świeżutko właśnie. Na naszej stronie internetowej lato.radioplus.pl. Taki specjalny odnośnik. Możecie znaleźć formularz zgłoszeniowy, wysłać nam swoje pocztówki, zdjęcia, które zrobiliście, a które wyglądają jak pocztówki. A my je nagradzamy. Mamy zestaw gadżetów wakacyjnych, no i oczywiście również pocztówki od Radia Plus. Pocztówki takie stylizowane. No, napiszcie nam o tym nieco więcej. Czekamy na wasze zgłoszenia, a po godzinie 8 zadzwonię do kogoś z was. Teraz Anna Jantar, moje jedyne marzenie na antenie Radia Plus. We'll be right back.

0: Ale, jakie balowanie. Poniedziałek jest, nowy tydzień się zaczyna. Co to za tańczenie o poranku? Za 8:02 poranny program Radia Plus, to rana wstaje. Czas na najnowsze wiadomości i kilka słów o pogodzie. Już teraz w Radio Plus.
1: Radio Plus.
2: Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus.
1: Ocenią stan zdrowia i zdecydują, czy przetransportować rannych do kraju. Na Węgrzech specjalny polski zespół. Flagi opuszczone do połowy masztu na Podkarpaciu, żałoba po tragedii z udziałem pielgrzymów. Uwaga na burzę. W najbliższych godzinach pogoda może być niebezpieczna. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Po katastrofie autokaru polska delegacja rozpoczyna pracę w węgierskich szpitalach. Właśnie teraz przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, MSZ-u i medycy powinni być już w placówce w Egerze. Między innymi tam trafili poszkodowani pielgrzymi. Rannych zostało ponad 40 osób, z czego 10 jest w stanie bardzo ciężkim. W wypadku, przypomnijmy, życie straciło 12 naszych rodaków. Ze szczegółami już teraz Michał Skolimowski. Dzień dobry, Michale.
2: Jestem, dzień dobry.
1: Powiedz, jakie zadania przed tym specjalnym zespołem?
2: To przede wszystkim ocena stanu zdrowia poszkodowanych pod kątem ewentualnego transportu do kraju.
3: Z lekarzami węgierskimi będziemy konsultować każdy przypadek i nasi medycy będą oceniać.
2: Mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Jeśli medycy dadzą zielone światło do powrotu, to kolejnym krokiem będą już kwestie logistyczne. Do transportu pozarządowym Boeingiem gotowa jest m.in. wojskowa kasa stacjonująca w Krakowie oraz dwa specjalistyczne samoloty LPR-u, a także w razie potrzeby transportu kołowego przez Słowację karetki pogotowe. Poszkodowani mają trafić przede wszystkim do placówek najbliżej miejsca zamieszkania, czyli na Podkarpaciu, ale w zależności od ich stanu zdrowia w grę wchodzi też transport m.in. do szpitala MSWiA w Warszawie.
1: A mówił o tym Michał Skolimowski. Bardzo dziękujemy. Na Podkarpaciu żałoba po katastrofie autokaru. Decyzję o uczczeniu pamięci mieszkańców regionu podjęła wojewoda Teresa Kubas-Hul. Więcej o tym nasza reporterka Julia Ranusz.
4: O 12 na terenie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pamięć ofiar zostanie uczczona minutą ciszy. Do oddania hołdu w ten sposób zobowiązani zostali również kierownicy innych jednostek administracji rządowej na Podkarpaciu. Również od dziś do środy flagi państwowe na budynkach Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i jego delegatur zostaną opuszczone do połowy masztu.
1: Julia Ranosz, dziękujemy. Burza, deszcz, silne podmucha, miejscami także grad. IMGW ostrzega przed niebezpieczną pogodą. Alerty pierwszego i drugiego stopnia wydano dla centralnej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej Polski. Podczas burz na południu kraju wiatr może osiągać nawet 90 km na godzinę. 52 osoby potrzebowały pomocy toprowców podczas długiego weekendu w Tatrach. 14 poszkodowanych trzeba było przetransportować śmigłowcem. Wczoraj nad ranem mimo reanimacji zmarł turysta, który zasłabł na szlaku w rejonie Morskiego Oka. Najbardziej pracowite dla ratowników były piątek i sobota. Ci wyjeżdżali m.in. do zasłabnięć i urazów kończyn. Trzeba też było pomagać turystom, którzy utknęli w trudnym terenie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To jej największy sukces w karierze. Klaudia Kazimierska, wicemistrzynią Europy w biegu na 1500 metrów. Była to jedna z ostatnich konkurencji ostatniego dnia zawodów w Birmingham.
5: Bardzo dużo mnie kosztował ten medal i to nie także dzisiaj, tylko generalnie przez lata, bo ciążyła na mnie taka klątwa juniorki bardzo dobrej i myślę, że dwa lata temu w Paryżu już gdzieś pokazałam, że mogę być dobrą seniorką, ale jednak nie miałam tych medali do tej pory.
1: W ostatnim dniu mistrzostw szóste miejsce zajęła męska sztafeta 4x400 metrów, a na tym dystansie żeńska była siódma. Tu liczyliśmy na więcej, ale w finale zabrakło Natalii Bukowieckiej, która podczas rozgrzewki doznała kontuzji. W sumie Polacy zdobyli w Wielkiej Brytanii 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe. A już teraz w Radiu Plus jeszcze więcej informacji pogodowych na dziś.
0: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
6: Dziś w regionie zachmurzenie całkowite i miejscowe opady deszczu. Na termometrach teraz 16 stopni. Umiarkowany wiatr wieje z zachodu, a biometr jest niekorzystny.
0: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: Tak, tak, to poniedziałek. Przypominamy, 17 dzień sierpnia. Za chwilę w Radiu Plus Chris Rea, Modern Talking. Już teraz 5 minut po godzinie 8.

0: wszystkich.
1: Jeszcze na wakacjach, czy już po?
0: Już trochę po i jeszcze będę.
1: A dobrze. Wysłałaś do nas pocztówkę, taką no, oczywiście SMS-ową, MMS-ową. Jak za dawnych lat, czyli ognicho jest, kiełbasa pewnie też, dużo radości, dużo uśmiechu, może jakieś śpiewy też były przy tym, jak to
0: oczywiście
1: było,
0: były śpiewy, wspominki rodzinne i wspaniałe rzeczy opowiadane przy ognisku. Ze
1: las,
0: starych czasów i z nowych.
1: Tak, tak. Las pełen grzybów, tak.
0: Tak.
1: Pozdrowienia śle SMS-em z wakacji, gdzie dojedziesz PKS-em. No fajne historie, takie blisko natury, tak? Taki urlop, który pamiętamy gdzieś tam jeszcze sprzed lat. Trochę nutka nostalgii tu się wkradła, co doceniamy oczywiście, Halina, czyli urlop udany.
0: Tak, co roku jeżdżę w Bory Tucholskie i to jest moje ulubione miejsce. Tam spędzam co najmniej tydzień, w tym roku będzie jeszcze jeden. Także pięknie się cieszę na tamte okolice. Klimat bardzo dobry, dla mnie bynajmniej. I towarzystwo, które tam jest, ludzie, którzy są świetni. Także jestem zawsze zadowolona, kiedy tam pojadę.
1: Czyli polecamy Bory Tucholskie z czystym sercem, gorąco bijącym. Tak. Halina, dziękuję ci za to spotkanie. To fajnie się składa, bo mamy dla ciebie zestaw gadżetów wakacyjnych, które jeszcze się tego lata przydadzą, jak słyszę.
0: Dziękuję pięknie.
1: Wszystkiego dobrego. Gorąco pozdrawiamy i dziękujemy za tę pocztówkę
0: ja
1: z wakacji.
0: Ja również pozdrawiam całe Radio Plus.
2: Radio Plus. Reklama. Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak. Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.

0: to Chris Rea na antenie Radia Plus, 11 minut po godzinie 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: A z nami jest Halina. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
2: Kura tu,

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
6: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Uwaga!

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

Krzysztof Rawczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną na antenie Radia Plus. 24 minuty po godzinie 8. Naukowcy zapytali seniorów, czego najbardziej w życiu żałują. I okazało się, że dwóch rzeczy. Po pierwsze tego, że nadmierną energię poświęcali temu, by myśleć o tym, co się może wydarzyć, a co się nie wydarzyło. Czyli takie zamartwianie na zapas i rozkminianie różnych planów. A po drugie, za bardzo martwienie się tym, co pomyślą inni. Okazuje się, że z perspektywy czasu to w ogóle nie miało znaczenia. Znaczy, każdy jest zajęty tak naprawdę sobą, a to, co myślą o nas inni, to tak naprawdę do szczęścia nam nie jest w ogóle potrzebne. To już macie receptę na sukces, jak dożyć późnych lat i niczym się w życiu nie martwić i niczego nie żałować. 25 minut po godzinie 8, poranny program Radia Plus, Toronto wstaje, to teraz jeszcze George Harrison na kilka chwil przed najnowszymi wiadomościami w skrócie i kilkoma słowami o pogodzie.

0: George Harrison w Radio Plus, a teraz czas na wiadomości w skrócie i prognozę pogody. 28 minut po 8.
1: Radio Plus.
2: Reklama.
3: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60%. Kosiarka spalinowa Stalnej 2,3 kW z napędem tylko za 799 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 700 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Znowu miałam rację.
5: W czym?
4: We wszystkim.
5: Akurat.
4: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
5: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
4: A nie są?
6: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
9: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski Smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus.
2: Jest 8:30. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. A zaczynamy od najnowszych informacji dotyczących wypadku autokaru na Węgrzech. Do tej pory strona polska dostała potwierdzenie zgonów 7 osób. Rodziny zostały już poinformowane, przekazała na konferencji prasowej wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. A jeszcze dziś zapadną decyzje dotyczące transportu poszkodowanych do Polski. Przygotowane są 2 szpitale w Warszawie, także placówki na Podkarpaciu. Teraz Wielkopolska i tragiczny wypadek na Krajowej 10. Jedna osoba zginęła w zderzeniu busa i ciężarówki w Śmiłowie. Do zdarzenia doszło na odcinku Piła Wyżysk. Trasa jest zablokowana w tej chwili w obu kierunkach. Utrudnienia mogą potrwać do 10. Blisko 300 migrantów zatrzymanych od soboty przez marokańskie służby na granicy hiszpańskiej Ceuty. Wśród nich są obywatele państw Afryki Subsaharyjskiej. Zatrzymano także ponad 60 Marokańczyków podejrzanych o pomoc przy przerzucaniu ludzi. Kryzys migracyjny w Ceucie rozpoczął się 30 lipca podczas masowej próby wtargnięcia do miasta tysięcy migrantów, głównie Marokańczyków. W ciągu 2 dni dotarło tam według rządu w Madrycie około 80 tysięcy osób.
12: Wiadomości z Pomorza, Anna Klonowska. Dziś zaczyna obowiązywać tymczasowa organizacja ruchu na węźle Michałki w Gdańsku. Ruch zostaje przełożony na wewnętrzną część jezdni w kierunku obwodnicy południowej, a prawy pas ruchu i pas zjazdowy na węźle Michałki zostają wyłączone z użytkowania. Ruch z ulicy Michałki będzie kierowany objazdami ulicami Połęże i Michałki Szlak do ulicy Elbląskiej. Odbywać się będzie 2 pasami w kierunku obwodnicy południowej oraz 1 pasem w kierunku miasta. Wczoraj zakończyła się 766. edycja Jarmarku Dominikańskiego. Władze Gdańska dziękują za obecność i zaangażowanie sprzedawcom, mieszkańcom i wszystkim odwiedzającym.
13: Rzeczywiście nie wyobrażaliśmy sobie, żeby nie podziękować wszystkim wystawcom, mieszkańcom, turystom, którzy stworzyli tą wyjątkową atmosferę ostatnich 3 tygodni, 4 weekendów, które zawojowały Gdańsk.
12: Mówi Monika Habior, zastępczyni prezydenta Gdańska. 715 jarmarkowych stoisk zamknęło się wczoraj o godzinie 20. W regionie od rana zachmurzenie całkowite, w ciągu dnia pojawią się też miejscowe opady deszczu. Na termometrach 16 stopni, później ociepli się do 21. Umiarkowany wiatr będzie wiał dziś z zachodu i północy, a biometr do końca dnia utrzyma się niekorzystny.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, poranku, za 26 minut będzie godzina 9. Za chwilę u nas Kaoma Lambada, teraz Toto, Cotugno i Italiano. A ja mówię dzień dobry, Kasia Kozimori, do 9 gorąco zapraszam.

Słuchać czy nie słuchać? Słuchać. Michał Żebrowski. Pozdrawiam. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Sendo Lambada Kaoma w Radio Plus. Jak słychać, jesteśmy wciąż w bardzo wakacyjnych rytmach, bo przecież lato się jeszcze nie kończy, a i sezon urlopowy wciąż trwa. Za 19 minut będzie godzina 9. Urlop to też czasem czas na remont, jakieś sprzątanko. Ostatnio dwóch panów postanowiło trochę posprzątać w magazynie w Stanach Zjednoczonych. I co? I znaleźli pudełko z 97 kartridżami z kultową grą Super Mario Bros. Okazuje się, że to prawdziwy wehikuł czasu, ten karton, i to, co w środku, warte jest teraz całkowitą fortunę, bo przecież fani są w stanie zapłacić każde pieniądze za coś, czego już na rynku nie ma, co kiedyś budziło powszechny zachwyt i nostalgię. Też tak mam. Mam na przykład 3 nieużywane Walkmany i tak sobie lubię czasem podotykać, popatrzeć na nie i wspomnieć sobie cudowne chwile i cudowne czasy, kiedy się odkrywało właśnie muzykę spacerując gdzieś tu i ówdzie. Pewnie każdy z was ma taki święty gral u siebie w domu. Za chwilę Perfekt, niepłaczewka na antenie Radia Plus, także Jennifer Page i Cry.
1: Radio Plus.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Finał wyprzedaży w Mediamarkt. Kupuj

0: podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: Setki kilometrów tras rowerowych, leśne dukty, szutry i malownicze drogi przez góry i doliny. W Podkarpackiem każda trasa prowadzi do wyjątkowych widoków i emocji. Wsiądź na rower. Podkarpackie. Dobry kierunek.

0: 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie
1: niskie ceny. Dywizjonu 303. Nowoczesna inwestycja w Pruszczu Gdańskim. Mieszkania od 26 do 82 metrów kwadratowych z ogródkami, balkonami i funkcjonalnymi układami. Nowoczesność połączona z elementami historii. Przeszklone klatki schodowe, cichobieżne windy i wiele innych udogodnień podnoszą komfort mieszkańców. Lokalizacja w spokojnym otoczeniu z łatwym dostępem do centrum. Teraz mieszkania w promocyjnych cenach. Wejdź na www.szymichowski.pl.
2: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

To była nie Jennifer Page na antenie Radia Plus i Crush. Za 5,5 minuty będzie godzina 9, a to poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Na dzisiaj to wszystko, ale oczywiście zachęcam bardzo gorąco, by zostać z Radiem Plus, z przebojami, z nutą nostalgii, bo już za chwilę Agnieszka Morawska, wcześniej oczywiście najnowsze wiadomości. No i cały czas z Wami jesteśmy, z przebojami, z nutą nostalgii. Teraz jeszcze na zakończenie The Bangles, Manic Monday. Ja wracam jutro po 6. Do usłyszenia.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakresie.

0: po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Radio Plus.
1: Możliwy transport rannych do Polski wcześniej zdecyduje o tym specjalny zespół, który dotarł na Węgry. Sytuacja opanowana, trwa dogaszanie. Będzie też pożar sortowni odpadów w Świętokrzyskiem i worek z medalami, który z mistrzostw w Birmingham przywieźli polscy lekkoatleci. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś pierwsze decyzje w sprawie transportu do kraju Polaków poszkodowanych w katastrofie autokaru na Węgrzech. Takie informacje przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. W katastrofie rannych zostało ponad 40 osób, w tym 10 poważnie. Ich stan zdrowia będą oceniać wysłani na miejsce medycy oraz przedstawiciele resortów zdrowia i dyplomacji.
2: Na bieżąco będziemy otrzymywali informacje, jakie osoby będą transportowane i na jakie oddziały w szpitalach na Podkarpaciu. Również przygotowane są dwa szpitale w Warszawie.
1: Mówi wojewoda podkarpacka i dodaje, w drodze na miejsce są także policjanci i śledczy z Polski.
2: 6 policjantów wyjechało na Węgry. To są policjanci z Podkarpacia. Również zespół prokuratorów wyjechał na Węgry, żeby tam prowadzić czynności wyjaśniające.
1: W katastrofie polskiego autokaru zginęło 12 osób, 7 z nich już zidentyfikowano. Bliscy ofiar zostali objęci opieką psychologiczną. A my zmieniamy temat. Trwa dogaszanie pogorzeliska i szacowanie strat. To w Świętokrzyskiem, gdzie wieczorem doszło do groźnego pożaru w sortowni odpadów w Jędrzejowie. Z ogniem walczyło około 100 strażaków. Ten zajął 2 z 4 budynków należących do zakładu.
3: W momencie przyjazdu strażaków objęta była jedna hala w całości oraz nadpalony został dach drugiej hali. Pod wpływem wysokiej temperatury zawaleniu uległ dach na pierwszej hali. Druga hala objęta ogniem w 1/3. Skuteczne działania strażaków przyczyniły się do uratowania 2 pozostałych hal.
1: Mówi nam Marcin Bajur ze Świętokrzyskiej Straży Pożarnej. Sytuacja jest już opanowana, trwa dogaszanie pożaru. Od północy ceny paliw w dół. Do końca sierpnia obowiązuje program CPN. 95 kosztuje nie więcej niż 6,41 zł za litr, benzyna 98,720, a olej napędowy 7,37. Kierowcy odetchnęli, chociaż mnożą się także pytania o przyszłość.
4: Trochę to jest zdumiewające, cena benzyny, bo jak patrzę, to ceny ropy w historii były wyższe. Były 140 zł za baryłkę. Wtedy benzyna była po 5, po 6 zł, a przecież nigdy powyżej 7 zł.
5: Ten konflikt w Iranie swoje robi.
4: No tak, tak, to jest konflikt.
5: Jak długo powinien obowiązywać ten program?
6: Oby jak najdłużej.
5: Ceny paliw pana zdaniem mocno obciążają budżet rodzin?
6: Na pewno, dlatego że większość osób dojeżdża jednak samochodami prywatnymi.
5: Przez ostatnie 2 tygodnie sierpnia sporo pani zaoszczędzi.
7: Czy zaoszczędzę? No nie wiem, no to z automatu idzie, że więcej kilometrów się zrobi.
1: Z kierowcami na Śląsku rozmawiał Dariusz Brombosz.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To lepszy wynik niż na poprzednich. Polscy lekkoatleci z Mistrzostw Europy w Birmingham wracają z 8 medalami, 6 srebrnymi i 2 brązowymi. To o 2 krążki więcej niż 2 lata temu w Rzymie. Polacy zajęli 18 miejsce w tabeli finałowej, ocenia prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara.
8: Przyznam się szczerze, że nie wierzyłem, że będzie tak dobrze. Dużo srebra, mało brązu, zabrakło złota. Myślę, że gdybyśmy zdobyli jeden złoty medal, wskoczylibyśmy bardzo mocno w klasyfikacji medalowej. Pod względem ilości zdobytych medali wyglądamy na tle Europy bardzo dobrze.
1: Sezon lekkoatletyczny w pełni. Już w ten weekend na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbędzie się memoriał Kamili Skolimowskiej zaliczany do Diamentowej Ligi. Na starcie stanie wielu medalistów zakończonych właśnie Mistrzostw Europy.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
9: 4 minuty po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Umberto Tabi. Ciao Siciliano. Na początek.

0: Sherry Belli w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 18 minut po 9 i teraz w kalendarzu 17 dzień sierpnia i to między innymi dzień pozytywnie zakręconych. Pasuje do poniedziałku, ale myślę, że do wielu słuchaczy Radia Plus także. Więc miłego świętowania.
1: Radio Plus. Radio Plus.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian, co ty robisz?
8: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedne 1399.

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Po reklamie.

Roxette i Spending My Time w Radiu Plus. Lata z nutą nostalgii, 28-29 minut do 10. A jak wy spędzaliście weekend, jak spędzacie urlop, albo już go spędziliście i teraz pozostały wspomnienia, na radioplus.pl czekamy na wasze pozdrowienia z wakacji, na wasze pocztówki z wakacji zdjęciowe. Wyślijcie nam swoje ulubione zdjęcie z wakacji tegorocznych. Nawet jeśli spędzacie czas w domu, nawet jeśli na urlop nigdzie się nie wybieracie, to na pewno coś ciekawego robicie i z pozdrowieniami oczywiście dla nas, a my się odwdzięczamy tym samym pocztówką od nas, a także zestawem letnich gadżetów od Radia Plus na radioplus.pl. Szukajcie szczegółów. Eurythmics i Sweet Dreams teraz w Radio Plus.

0: It's a Sin in Pet Shop Boys w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. Włosi dzielą się swoim sposobem na długowieczność i nie jest to nic skomplikowanego. Nie potrzebujemy do tego ani złotówki, wystarczą chęci, a korzyści dla zdrowia fantastyczne. Chodzi o ruch, ale taki niespieszny i godny. Passeggiata, czyli spacer, to według wielu Włochów sposób na długie życie w zdrowiu. Zamiast po obiedzie zalegać na kanapie takie pół godzinki dla słoninki, trzeba to po prostu zamienić na spacer. Nie w dresie, ale w nieco bardziej odświętnym ubraniu, spacerować powoli i rozmawiać z innymi, którzy mają podobne podejście do życia. Według ekspertów 2,5 godziny spaceru w tygodniu wystarczy, aby wzmocnić nasz organizm i już przeciwdziała to chorobom serca. Oczywiście każdy ma organizm inny i każdemu coś innego jest potrzebne, ale spacer powolny, taki spokojny, to same plusy. Do tego jeszcze integracja, czyli sposób na osamotnienie. Na spacerze zawsze kogoś można spotkać, porozmawiać i poczuć się troszeczkę lepiej. 45 minut po 9 teraz na zegarze i do 10 jeszcze między innymi I Feel Lonely i Sasha, czyli też na spacer powinien wyjść. Radio Plus.
1: Radio Plus. Reklama.
2: Bo w Media Eksperta nie ma.
1: Media Expert.

0: na mediaexpert.pl. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert dalej masz.
4: Po reklamie.

0: Szklanka wody i Bajm w Radiu Plus. Lata z nutą nostalgii. 3 minuty do 10. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus.
1: Radio Plus. Radio Plus.
2: Reklama. Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
3: No, bo mają wszystko taniej.
2: A jeszcze jakiś?
3: Bo mają najlepszy wybór.
2: No i?
3: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
2: Ciekawe, co jeszcze?
3: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
4: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17, w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
6: Po reklamie.

0: Radio Plus.
1: W południe minuta ciszy. Mieszkańcy Podkarpacia opłakują ofiary tragicznego wypadku autokaru na Węgrzech. Walka z ogniem trwa już kilkadziesiąt godzin. Będzie także pożar na Pomorzu i 800 tysięcy stanowisk pracy zagrożonych przez sztuczną inteligencję. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Podkarpacie w żałobie po katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech. W wypadku, przypomnijmy, zginęło 12 osób, ponad 40 jest rannych. Wszyscy to pielgrzymi, którzy wracali z Medjugorje. To wszystko bardzo boli, przyznaje lokalna społeczność.
2: Bardzo duża tragedia i dla rodzin, i dla nas wszystkich.
3: Idę zaraz na mszę świętą do Bernardynów. Ofiaruję też te wszystkie osoby. Osoby, które zginęły, ich rodziny oczywiście.
1: Minuta ciszy o 12:00, flagi na urzędach opuszczone do połowy masztów. Tak Podkarpacie uczci pamięć ofiar katastrofy autokaru. Zarządzenie w tej sprawie wydały władze regionu.
4: Poprosiłam i zaapelowałam do samorządowców w tym zarządzeniu, żeby również wstrzymali się z organizacją imprez kulturalnych na terenie województwa podkarpackiego.
1: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Jeszcze dziś mają zapaść pierwsze decyzje dotyczące ewentualnego transportu chorych do kraju. Akcja trwa już kilkadziesiąt godzin. Teraz pożar w Chlewnicy na Pomorzu. Ogień pojawił się w sobotę po południu w zakładzie przetwarzającym odpady. Doszczętnie spłonęły 4 hale i budynek administracji. Na miejscu nadal pracuje ponad 20 zastępów strażaków.
5: Wczoraj budowaliśmy dodatkowe magistrale wodne w miejscowości Darbio, aby zwiększyć podawanie środka gaśniczego. Praktycznie ugasiliśmy pogorzelisko na terenie hal, które spłonęły. Skupiamy się na ugaszeniu kwatery składowej odpadów, czyli tego silosa, na którym po prostu składowane są śmieci.
1: Powiedział nam Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku. Akcja gaśnicza może potrwać jeszcze wiele godzin. 800 tysięcy stanowisk pracy może wkrótce zniknąć na rzecz sztucznej inteligencji, czytamy w raporcie NASK i Międzynarodowej Organizacji Pracy. Szybko postępujący rozwój AI budzi wiele pytań i wątpliwości, ale zdaniem ekspertów na razie nie ma się jeszcze czego obawiać.
6: Co trzeci Polak, w którego pracy stosuje się AI, czuje potrzebę przebranżowienia, ale technologia nie jest jeszcze na tyle dobra, by zastępować nią ludzi. Postęp jest jednak szybki. Już teraz 5 milionów Polaków ma w pracy styczność z AI, a blisko 800 tysięcy z nich jest na stanowiskach wysoce podatnych na sztuczną inteligencję.
7: Ta technologia ma duży potencjał zmieniania rynku pracy i warto mieć to na uwadze, planując swoje kariery, także pod kątem planowania samorozwoju zawodowego. Pod tym kątem trwanie w miejscu i nieposzerzanie swoich umiejętności zawodowych może stanowić rzeczywiście ryzyko dla pracowników.
6: Mówi Jakub Witczak, analityk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Co piąty Polak boi się, że zastąpi go sztuczna inteligencja.
1: A tematem zajął się Olek Ruszkowski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Bocian Krutek szykuje się do wielkiej podróży. W ostatnich latach ptasi celebryta opuszczał Mazury w połowie sierpnia. Dlatego wszystko wskazuje na to, że lot na południe może rozpocząć się już niebawem.
8: Najbliższe dni mają być bardzo ciepłe i słoneczne, a taka pogoda sprzyja powstawaniu prądów wznoszących, które bociany wykorzystują podczas swoich wędrówek.
1: Wyjaśnia Krzysztof Witbrod z Mazur Parku Krajobrazowego. Wiemy, jak będzie przebiegać trasa lotu.
8: Z Mazur kieruje się na południowy wschód przez Polskę, Ukrainę, Rumunię, następnie w stronę Bosforu i Turcję, dalej na Bliski Wschód, dalej przez Izrael i wzdłuż wschodniej części Afryki do swoich zimowisk.
1: A trasa może objąć nawet 8-10 tysięcy kilometrów. Pozostaje nam obserwować nadajnik GPS Krutka. Każdego dnia będą pojawiać się nowe sygnały pokazujące, gdzie znajduje się podróżnik.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
9: 4:50, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Nothing's gonna change my love, Glenn Medeiros. Na początek tej godziny.

0: 20 minut po 10 na zegarze teraz. Urlopowy czas w pełni. Wakacje już zmierzają ku końcowi, ale wakacje mają głównie uczniowie. Ci, którzy pracują, mają urlopy albo miewają. I ile taki urlop powinien trwać? Eksperci tłumaczą, że od 10 do 14 dni. Przy czym dopiero około 8 dnia jesteśmy w takim stanie, takim prawdziwym urlopowym. Więc może ten urlop jeszcze można byłoby wydłużyć albo robić takie urlopy częściej. Gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, czekamy na wasze pocztówki. Pocztówki z wakacji. Radioplus.pl, tam jest specjalny formularz. Proszę kliknąć, załączyć zdjęcie z wakacji i dodać pozdrowienia. My odwdzięczymy się pocztówką. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
1: Radio Plus. Radio Plus.
2: Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
4: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Orły oszczędzania stać na więcej.
7: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 złotych premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
9: Już jest. Nowy salon Vestion Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj. Przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestion. Vestion Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
10: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.

0: Puk 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
2: Cherry.
1: Niemożliwe.
2: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
1: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
2: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta Gdańsk. Lubowicka 50. cherryplichta.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Tak już jest. Niskie ceny.

Knowing Me, Knowing You, Abba w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 27 minut do 11. A to już 35 lat. Dla niektórych dopiero, a dla innych aż tyle. 35 lat temu pojawił się w Polsce internet. 17 sierpnia 1991 roku z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego wysłano pierwszy e-mail. I potem to już się wszystko ruszyło. I potem właściwie wszystko ruszyło. Były kafejki internetowe, było też korzystanie z internetu w domu i ten specyficzny dźwięk modemu łączenia się z internetem i tych połączeń, tych impulsów, ile szło, jak to trzeba było wszystko liczyć, żeby nie zapłacić za dużo. A coś, co miało nas łączyć, trochę nas podzieliło. Niemniej skupmy się na tej dobrej stronie, bo dzięki temu, że jest internet, możecie nam wysłać internetową, zdjęciową pocztówkę z pozdrowieniami z wakacji. Na radioplus.pl czekamy na Wasze zgłoszenia. My odwdzięczamy się tym samym pocztówką z pozdrowieniami od Radia Plus. Lato z nutą nostalgia, do tego jeszcze trochę letnich gadżetów. Naiwne pytania i dżem teraz w Radiu Plus.

0: Lemon Tree, Pulse Garden w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. Pojawiło się mnóstwo wspomnień waszych, jeżeli chodzi o początki internetu w Polsce i takie komunikatory jak IRC na przykład, albo MySpace, albo Grononet, zanim pojawiły się te wszystkie inne portale społecznościowe. Wspomnień mnóstwo. Na zegarze teraz 14 minut do 11. Do 11 jeszcze między innymi The Best i Tina Turner.
1: Radio Plus. Radio Plus.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni. 59,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
7: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
9: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. fdm.pl.
10: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
2: Po reklamie.

0: Znamy się tylko z widzenia i trubadurzy na koniec 10 do 11. 3 minuty za moment w studiu Justyna Bieniek i najnowsze wiadomości Radia Plus.
1: Radio Plus. Radio Plus.
2: Reklama.

0: niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
1: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus.
1: Przewoźnik, który organizował przejazd pielgrzymów z Podkarpacia do Medjugorje pod lupą kontrolerów. W sprawie tragicznego wypadku trwa już śledztwo. Atak nożownika w centrum Częstochowy. 31-latka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Na zegarze 11:00. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie bierze pod lupę przedsiębiorstwo, które organizowało przejazd pielgrzymów z Podkarpacia do Medjugorje. W tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób, ponad 40 zostało rannych, w tym wiele ciężko. A sprawdzone zostaną m.in. czas pracy i odpoczynku kierowców, ich uprawnienia oraz dokumentacja firmy. Inspektorzy zweryfikują też, czy mieli wymagane uprawnienia i odbyli szkolenia w odpowiednich terminach.
2: Przede wszystkim to będzie kwestia kontroli pracy kierowców, bo od tego należy zacząć. Nie może być tak, że kierowcy są przemęczeni. Ta firma z Podkarpacia będzie szczególnie kontrolowana, ale tu nie chodzi tylko o tą jedną firmę. Zdarzyła się wielka tragedia, zginęli ludzie, a bezpieczeństwo jest po prostu najważniejsze.
1: Podkreśla wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys i apeluje do branży, zwłaszcza turystyki pielgrzymkowej, by w szczycie sezonu bezpieczeństwo stawiać na pierwszym miejscu.
2: Planujcie tak przejazdy i pobyty, szczególnie pielgrzymkowe, aby dać szansę również kierowcom na wypoczynek. Często to jest kwestia być może pół dnia dłużej czy jednej nocy, ale zdrowie, bezpieczeństwo jest po prostu najważniejsze. To jest nasz wielki, wielki apel.
1: Prokuratura w Krośnie wszczęła śledztwo w sprawie tragedii. We współpracy ze służbami węgierskimi wyjaśni dokładne okoliczności i przyczyny wypadku. Teraz atak nożownika na 31-letnią obywatelkę Ukrainy. Do zdarzenia doszło wczoraj w Częstochowie. Kobieta z ranami kłutymi trafiła do szpitala, mówi nam Marlena Leszczyniak z tamtejszej policji.
3: Kobieta została czterokrotnie ugodzona nożem przez 37-letniego rodaka. Stan kobiety jest ciężki, jednak nie zagrażający jej życiu. Policjanci zabezpieczają zapisy z monitoringu, które mogą pomóc w dokładnym ustaleniu przebiegu zdarzenia.
1: Mężczyzna w chwili ataku był nietrzeźwy. Sprawę bada prokuratura. Teraz Szczecin i uszkodzony gazociąg przy ulicy Zbójnickiej. Ewakuowano kilkadziesiąt osób. Na miejscu działają służby. Nikomu nic się nie stało.
4: Ewakuowano 33 osoby i zabezpieczono teren przy pomocy kurtyn wodnych. Aktualnie pogotowiu gazowemu udało się odciąć dopływ gazu. W związku z tym mieszkańcy mogą już wracać do swoich mieszkań.
1: To Katarzyna Hołota z Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. Do uszkodzenia doszło podczas prac ziemnych przy remoncie drogi. W wiadomościach Podlasie i szokujące dane. Aż 22 kierowców zatrzymano w niespełna 4 godziny podczas policyjnej akcji. Te osoby wsiadły za kierownicę na podwójnym gazie.
5: Rekordzistą okazał się 27-letni kierowca Audi zatrzymany przez funkcjonariuszy w Sokółce. Ten mężczyzna miał ponad 1,3 promila alkoholu w organizmie.
1: Mówił Tomasz Krupa z podlaskiej policji, a na tych liczbach może się nie skończyć, bo kontrole trzeźwości trwają.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Więcej przestrzeni do terapii i nowe miejsce do odpoczynku dla pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Zakończyła się modernizacja pomieszczeń Zakładu Psychologii Klinicznej, a przy wjeździe do lecznicy powstał ogród sensoryczny. To miejsce, którym mają zajmować się sami chorzy, mówi projektant ogrodu Paweł Stankiewicz.
6: Głównym motywem były w zasadzie dwa kierunki pomocy pacjentom stosowanym w leczeniu schorzeń psychicznych i podnoszeniu dobrostanu pacjenta, czyli leczenie ogrodem, czyli ta hortikuloterapia, czyli opieka nad roślinami. A druga część dydaktyczna, która pokazuje, że mamy w przyrodzie dużo roślin leczniczych, które są dalej wykorzystywane w terapii, w produkcji leków, również w leczeniu konkretnych schorzeń.
1: Inwestycje kosztowały łącznie ponad 1 000 000 zł. Pieniądze pochodziły ze wsparcia 2 fundacji.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: 11:04 na zegarze. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Cutting through, I just died in your arms. Na początek tej godziny.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Strangers by Night i CC Catch w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 19 minut po 11, a ja zaglądam do naszej skrzynki z pocztówkami od Was. Jest tych pocztówek mnóstwo i moc pozdrowień. Za wszystkie dziękujemy i chcemy więcej. Radioplus.pl, tam jest specjalny formularz. Czekamy na Wasze zdjęcie z wakacji i dołączone pozdrowienia. My odwdzięczamy się tym samym pocztówką z pozdrowieniami. Lato z nutą nostalgii, a do tego jeszcze dorzucamy pocztówkę czystą, żebyście mogli komuś wysłać, jeżeli macie na to ochotę, i gadżety letnie, takie, które na wakacjach się przydadzą. Między innymi okulary przeciwsłoneczne lub też torba plażowa. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów, a ja za chwilę dzwonię do kogoś, kto już pocztówkę wysłał.
1: Radio Plus. Radio Plus.
2: Reklama.
3: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
2: Po reklamie.

0: Pocztówka z wakacji w Radiu Plus.
1: Dzisiaj to pocztówka z wakacji trochę deszczowych. Z pocztówka z wakacji Moniki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Moniko, napisałaś tak: sztorm, deszcz czy plucha, my mamy uśmiech od ucha do ucha, nieważna pogoda, lecz w rodzinie zgoda i wakacyjna przygoda, nigdy się nie nudzimy, słuchamy Radia Plus i w deszczu na plaży tańczymy. I faktycznie zdjęcie przepiękne. Czy to Bałtyk?
2: Oczywiście, że tak.
1: No jak deszczowo, to trochę tak się kojarzy z Bałtykiem.
2: Pierwsze skojarzenie, no.
1: Młodzież w kurtkach z kapturem, czyli padało na waszym urlopie.
2: Lało, 3-metrowe fale, to po prostu taki sztorm fest, ale fajnie było, Boże. No, Bałtyk o każdej porze roku i każdej pogodzie jest wspaniały.
1: Nie ma złej pogody, tylko są złe ubrania. Ale rozumiem, że baterie zregenerowane.
2: Pewnie, że tak.
1: Czyli udane.
2: Taka bryza.
1: No. Czy młodzież nie była smutna, że nie mogła popływać?
2: Nie, bo tam jeszcze i wnusie moje były, także rodzinnie i wesoło.
1: Czyli a pocztówki wysyłaliście, czy tylko ta do nas?
2: Wysyłamy pocztówki, miło. Ale w dzisiejszych czasach to jest majątek, kurczę.
1: No tak, żeby tak do wszystkich jeszcze tę pocztówkę wysłać i załączyć znaczek i żeby ona jeszcze dotarła w odpowiednim czasie. Ale za tą bardzo dziękujemy, którą dostaliśmy od ciebie. Swoją się odwdzięczymy. Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
2: Dzięki. Wszystkich ludzi życzę wam poczucia humoru, naprawdę. Więcej życzliwości.
1: Ja się dołączam. Podpisuję rękami i nogami. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
2: Najlepszego. Pa.
1: A na wasze pocztówki z wakacji czekamy na radioplus.pl.
0: Pocztówka z wakacji w Radiu Plus.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
3: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
2: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
3: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
2: No w Brikomanie, a gdzie?
4: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. I airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów. Cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Sting na koniec 11 do 12, 2,5 minuty. Za chwilę wiadomości, a później przebojowa poczta. Dzięki za dziś. Do usłyszenia. Do jutra.
1: Radio Plus. Radio Plus.

0: Radio Plus.
1: Na Podkarpaciu minuta ciszy dla ofiar wypadku autokaru na Węgrzech, a już dziś wieczorem do kraju wróci pierwsza grupa poszkodowanych w tej katastrofie Polaków. Przywiozą 8 medali. Polscy lekkoatleci wracają z Mistrzostw Europy. Jest południe, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. A zaczynamy od Podkarpacia i minuty ciszy, którą właśnie teraz uczci region Pamięć Ofiar Wypadku na Węgrzech. To z tej części Polski pochodzi większość podróżnych, którzy uczestniczyli w katastrofie. W żałobie jest podrzeszowska gmina Lubenia. W wypadku zginęło 5 jej mieszkańców, kilku zostało rannych. Z gminy na pielgrzymkę pojechało w sumie 18 osób, niemal wszystkie ze wsi Siedliska, informuje wójt Adam Skoczylas.
2: Cała gmina jest, można powiedzieć, w żałobie. Bo to są osoby, które wszyscy znaliśmy, to są nasi sąsiedzi, przyjaciele, znajomi, którzy zginęli bądź którzy są poszkodowani w tej katastrofie.
3: Po prostu znamy się i jest to dla mnie tak ciężkie, że ja nie mogę tego udźwignąć. Ciężko przyjąć to, jak wiem, że tam koleżanki moje nie żyją.
1: Dodaje w rozmowie z nami mieszkanka wsi Siedliska. W autokarze miał być m.in. radny Wiesław Dudek.
4: Ja miałem być w tym autokarze. No nie pojechałem, widać opatrzność czuwa nade mną. No ale mimo wszystko to tragedia, bo to pojechali moi znajomi, umawialiśmy się wcześniej przed wyjazdem. Co zabrać, jak będzie.
1: Autokarem podróżowało 59 osób, 12 zginęło, 10 w bardzo ciężkim stanie trafiło do szpitali. A już dziś wieczorem pierwszy transport Polaków poszkodowanych w wypadku do kraju wróci około 20 osób. Samolot z naszymi obywatelami wyląduje na lotnisku w Rzeszowie, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
5: W pierwszej kolejności po ocenie przez medyków wrócą te osoby, które są w stanie takim, który nie zagraża transport ich stanu zdrowia. Te osoby, które zostaną dłużej ze względu na stan zdrowia, dla nich jest zabezpieczona wojskowa kasa, a jeżeli będzie stan na tyle ciężki, to dla tych osób też jest możliwość powrotu specjalnym samolotem zabezpieczenia medycznego.
1: Stan zdrowia poszkodowanych oceniają m.in. medycy z Polski, którzy polecieli na miejsce razem z przedstawicielami rządu. 11-letnia dziewczynka, która wpadła wczoraj do jaskini Stefanowa Dziura, zeszła z wyznaczonej trasy biegu. To najnowsze nasze ustalenia w sprawie zdarzenia w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Przypomnijmy, dziecko spadło z kilku metrów na dno jaskini. Upadek częściowo zamortyzowała gruba warstwa liści. Dziewczynkę wydobyli goprowcy, z urazem głowy trafiła do szpitala.
6: 11-latka miała zejść z wyznaczonej, zabezpieczonej i oznakowanej trasy na mapie i właśnie wpadła do szczeliny pomiędzy skałami na głębokość około 7 metrów.
1: Wyjaśniała Marta Wnuk z policji w Zawierciu. Opiekun grupy w momencie zdarzenia był trzeźwy i obecny na miejscu. Okoliczności nieszczęśliwego wypadku są wyjaśniane.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rewolucja w Szwecji. W podstawówkach od nowego roku szkolnego, który właśnie tam wystartował, obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Pozwoli uczniom skupić się na nauce, podkreśla szwedzkie Ministerstwo Edukacji i Integracji. Jeśli dzieci przyniosą telefony do szkoły, będą musiały je zostawić w szafkach. Rodzicom zalecono też, by ich pociechy miały tradycyjne zegarki, a w domach budziły ich budziki, a nie telefony. Polscy lekkoatleci wracają dziś do kraju z Mistrzostw Europy w Birmingham. W sumie przywiozą 8 medali. Wprawdzie zabrakło złota, ale wynik i tak jest przyzwoity, ocenia prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara. Przypomina też, że kolejne mistrzostwa odbędą się w naszym kraju.
7: Mamy zbudowany fundament do tego, aby przygotować się do Mistrzostw Europy, które będziemy sami organizowali w roku 2028 w Chorzowie. Wiele dobrych startów, wiele pozytywnych emocji, też wiele rozczarowań, ale taki jest sport. I dlatego jest piękny.
1: Polacy wylądują wczesnym popołudniem na lotnisku Chopina w Warszawie. Niektórzy, jak na przykład Ewa Swoboda czy Pia Skrzyszowska, będą mieli niewiele czasu na odpoczynek, a to dlatego, że już w niedzielę wystąpią na Stadionie Śląskim w memoriale Kamili Skolimowskiej, który zaliczany jest do diamentowej ligi.
8: Wiadomości z Pomorza, Anna Klonowska. Wczoraj zakończyła się tegoroczna edycja Jarmarku Świętego Dominika. Organizatorzy zwrócili się do mieszkańców Gdańska, dziękując im za wyrozumiałość i zaangażowanie.
9: Bardzo jeszcze raz chcieliśmy podziękować mieszkańcom Gdańska, dlatego że wiemy, że jesteśmy uciążliwi z tym wydarzeniem. Wiemy, że to oni nas goszczą w przestrzeniach swojego życia. Ale większość z nich nas kocha i za to bardzo im dziękujemy.
8: mówi Andrzej Bojanowski, prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich. Jarmark trwał ponad 3 tygodnie od 25 lipca. Dziś rozpoczęły się prace remontowe na Alei Niepodległości w Sopocie na odcinku między ulicami Kochanowskiego i Reja. Ich celem jest poprawa nawierzchni wokół 8 żeliwnych włazów kanalizacji deszczowej. Prace będą prowadzone odcinkowo w kierunku Gdańska, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. O wszystkich tymczasowych zmianach informować będą znaki drogowe. Remont ma potrwać do 28 sierpnia.
0: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
8: W całym regionie od rana utrzymuje się duże zachmurzenie. Dziś bez słońca, za to mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Ciśnienie to 1011 hektopaskali, a biometr jest niekorzystny.
0: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl. Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
10: Dzień dobry, poniedziałkowy, Marek Sierocki.
11: Jan Pasterski, witamy w nowym tygodniu. Życzymy Państwu, tym, którzy są na wczasach, na urlopach, pięknych, słonecznych dni. Zaczynamy bardzo słonecznie. Liberta, Albano i Romina Power.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Zobaczyć piosenkę to tytuł spektaklu, o którym już mówiliśmy na naszej antenie. Odbyły się kilka miesięcy temu pierwsze spektakle, teraz kolejna tura i my mamy zaproszenia na najbliższy spektakl.
2: Podwójne zaproszenia naturalnie, czyli z osobą towarzyszącą przez cały ten tydzień w Przebojowej Poczcie będziemy wam rozdawali takie wejściówki, a najbliższy spektakl wypada we wtorek 15 września w Warszawie. To tam zapraszamy.
1: To jest Ursynowskie Centrum Kultury. Tam właśnie odbywają się te spektakle. 15 września to pierwsze przedstawienie. Historia światowych przebojów opowiedziana tańcem. Historia też mężczyzny, który rozlicza się ze swoim życiem po różnych przejściach. Bardzo ciekawy spektakl. Będzie też taki wątek naszego Radia Plus, bowiem o tych piosenkach, które tam będzie można usłyszeć i zobaczyć w tańcu, będę opowiadał.
2: Widzisz, to tym bardziej warto. Zachęcamy, żeby już teraz wysłać do nas SMS, krótko uargumentując nam, dlaczego chcielibyście się na tym wydarzeniu pojawić. Zapraszamy, czekamy na wiadomości pod 691-141-141. Za kilka minut na pewno będziemy w tej sprawie odzwaniali do kogoś. A teraz zaglądamy do kalendarza, bo 17 sierpnia 1958 roku na świat przyszła Belinda Carlisle.
1: Wokalistka zaczynała karierę w zespole Go Go's, ale największe sukcesy odnosiła solo. To była połowa lat 80. ubiegłego wieku. Wtedy lansowała takie przeboje jak Leave a Light On.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz. Radio Plus.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Hej, musisz się tak na nie gapić.
4: No oderwać wzroku nie mogę.
3: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
4: Ale są takie atrakcyjne.
5: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Window na Niebach 2 plus 1 za nami, a przed nami pierwsza osoba, która dostanie zaproszenie na spektakl Zobaczyć muzykę.
1: Dodzwoniliśmy się właśnie w tym momencie do Zuzanny. Zuza, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. To pierwsze pytanie, czy będziesz miała daleko do Warszawy?
2: No, spory kawałek, bo jestem z Gdyni i w Gdyni w naszym biurze słuchamy was tutaj wszyscy razem, ale zorganizujemy delegację, pojedziemy do Warszawy z ogromną przyjemnością zobaczyć ten spektakl.
1: Słusznie, a to nie będzie tak źle, 4 godziny samochodem, myślę, że...
0: No, pociągiem to w ogóle bardzo szybko.
1: Okej, okay. I wybierasz się z... na spektakl?
2: No... Teraz aktualnie słucha mnie tutaj w biurze 5 osób, więc kogoś z nich będę musiała wylosować. Kopię zaraz, żeby poszedł ze mną.
1: Dobrze, to nie chcemy w tym momencie wprowadzać nerwowej atmosfery w biurze. Można się starać dzisiaj o względy Zuzy, krótko mówiąc. Także dobrego wyjazdu wam życzymy. Dzięki, do usłyszenia.
2: Super, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. My zaglądamy na naszą półkę z płytami, wyciągamy składankę z hitami dyskotekowymi z drugiej połowy lat 80. ubiegłego wieku. Choć zespół pochodzi z Niemiec, to kojarzony jest ze stylem Italo Disco, bo właśnie w takiej stylistyce formacja Facts and Fiction nagrała swoje 2 hity, Melody d'Amour i Give Me the Night. I właśnie ten drugi utwór dzisiaj państwu przypominamy, Facts and Fiction w stylu Italo Disco, niemiecki zespół i Give Me the Night.

0: Panowie z Numersi, za których sukcesem stał nie kto inny, tylko sam Frank Farian.
1: Dokładnie tak, w latach 70. to on był twórcą sukcesów zespołów Bonnie M, Eruption, także wokalistki Gilney. Potem była przygoda z Milli Vanilli, bardzo nieładna przygoda, bo kto inny śpiewał w studiu, kto inny był na okładce i kto inny występował w teledyskach. No ale takich oszustw w historii show biznesu było wiele, natomiast panowie z No Mercy naprawdę śpiewali. Odkrył ich Frank Farian w Miami, kiedy usłyszał, jak na ulicy śpiewali i grali. Dziś No Mercy to tylko główny wokalista, ale do historii przeszły takie przeboje jak Where Do You Go?
0: Podobnie jak ten duet i także obraz filmowy z musicalu Grease, oni nie tylko śpiewali, ale też pięknie tańczyli do tego wszystkiego.
1: No szczególnie John Travolta miał doświadczenie, jeżeli chodzi o taniec, bo poprzedni jego film Gorączka sobotniej nocy przyniósł mu pozycję supergwiazdy światowego show biznesu. John Travolta, Olivia Newton-John i największy hit z filmu Grease, You're the One That I Want.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Radio Plus.
1: Reklama.
2: Setki kilometrów tras rowerowych, leśne dukty, szutry i malownicze drogi przez góry i doliny. W Podkarpackiem każda trasa prowadzi do wyjątkowych widoków i emocji. Wsiądź na rower. Podkarpackie. Dobry kierunek.

0: Mok 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
2: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.

0: To Bonnie Tyler, niezapomniana artystka. Za kilka minut rozpoczną się ceremonie pogrzebowe artystki w jej rodzinnym miasteczku Mumbles blisko Swansea. Tysiące fanów przyjechało do Walii, żeby pożegnać artystkę uwielbianą w Wielkiej Brytanii, znaną z takich przebojów jak chociażby It's a Heartache czy utwór Holding Out for a Hero z filmu Footloose, trzykrotnie nominowana do Grammy, reprezentantka Anglii w konkursie Eurowizji, odznaczona przez Elżbietę II orderem Imperium Brytyjskiego. Wielka artystka, na pewno o niej nie zapomnimy.
1: Tak jest, a przez cały weekend właściwie fani nie tylko z Walii, ale też z całej Europy gromadzili się na ulicach miasta, żeby hołd Bonnie Tyler oddać, co czynimy również i my. I bardzo dziękujemy za dzisiaj. Do usłyszenia jutro.
0: Do usłyszenia.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Radio Plus.
1: Reklama.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia.

0: kaufland.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
2: Cherry.
1: Niemożliwe.
2: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
1: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
2: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta Gdańsk, Lubowicka 50, cherryplichta.pl.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień.

0: Radio Plus.
1: Część Polaków wróci dziś do kraju po katastrofie autokaru na Węgrzech. Paliwa ponownie potaniały, tak będzie do końca sierpnia. 80 tysięcy pątników z całej Polski przybyło na Jasną Górę. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś wieczorem 22 Polaków poszkodowanych w katastrofie autokaru na Węgrzech wróci do kraju, przylecą do Rzeszowa. O szczegółach Michał Skolimowski.
2: Do Polski w pierwszej kolejności wrócą poszkodowani, których stan zdrowia pozwala na transport. Urzędnicy mają już szczegółową listę. Wiadomo, że z tych 22 osób 4 będą musiały zostać przewiezione do szpitali, mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
3: To są oddziały ortopedyczne i chirurgia ogólna.
2: W węgierskich placówkach trwają jeszcze konsultacje dotyczące poszkodowanych z Polski. Samoloty do kolejnych transportów są zabezpieczone, zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka.
4: Jest zabezpieczona wojskowa kasa, a jeżeli będzie stan na tyle ciężki, to dla tych osób też jest możliwość powrotu specjalnym samolotem zabezpieczenia medycznego.
2: Z kolei poszkodowani, których stan zdrowia nie będzie pozwalał na transport, pozostaną pod opieką medyczną na Węgrzech.
1: W katastrofie autokaru zginęło 12 osób, ponad 40 zostało rannych, a 10 jest w ciężkim stanie. Pielgrzymi z Podkarpacia wracali z Medjugorje. To mógł być nieszczęśliwy wypadek, tak wynika ze wstępnych ustaleń policji. W Wałbrzychu 1,5-roczne dziecko wypadło z okna. Nie ma obrażeń zagrażających życiu, bo mieszkanie jest na wysokim parterze.
5: Przebadaliśmy oczywiście matkę na zawartość alkoholu, była trzeźwa. Z naszych ustaleń wynika, że była po prostu w innym pokoju, a jej córka, która jest starsza, nastolatka, otworzyła okno, żeby przewietrzyć pomieszczenie. No i wtedy doszło do tego feralnego zdarzenia.
1: Mówił komisarz Marcin Świeży z wałbrzyskiej policji. Śmigłowiec zabrał dziecko do szpitala we Wrocławiu. Paliwa ponownie potaniały. Od dzisiaj do końca sierpnia będzie obowiązywał obniżony VAT oraz maksymalne ceny na stacjach. Zarówno dzisiaj, jak i jutro za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 41 groszy, a za diesla 7,37.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na Jasną Górę przybyło ponad 80 tysięcy pątników z całej Polski. Za nami sierpniowy szczyt pielgrzymowania. Jak mówi rzecznik Jasnej Góry Paulina ojciec Marcin Ciechanowski, największe wrażenie robili rowerzyści.
6: Wszystkich pielgrzymek pieszych do tej pory było 163, prawie 72 tysiące osób. Pielgrzymki rowerowe to około 8 tysięcy osób. Przybyła pielgrzymka rowerowa z Tarnowa, tam było 1200 rowerzystów. Więc jak tak wjechali, to tak piękny widok był na Jasnej Górze.
1: A kolejny szczyt pielgrzymowania 26 sierpnia w uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej.
7: Wiadomości z Pomorza, Anna Klonowska. Wakacyjne natężenie ruchu na trójmiejskich drogach powoduje wzrost liczby kolizji i wypadków. Problem zauważają lokalne służby.
8: Widzimy zwiększone natężenie ruchu drogowego. Jest to pokłosie tego, że wielu turystów za cel obiera sobie właśnie polskie morze, więc na drogach nie brakuje samochodów, motocyklistów, pieszych, rowerzystów i hulajnóg. Apelujemy do kierowców przede wszystkim o rozwagę, cierpliwość i przestrzeganie przepisów.
7: Mówi starszy posterunkowy Aleksandra Olszewska z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Najwięcej zdarzeń drogowych odnotowuje się na obwodnicy Trójmiasta. Rozpoczęła się realizacja kolejnego zwycięskiego projektu gdańskiego budżetu obywatelskiego. Przy rondzie Świętego Jana de la Salle na Niedźwiedniku pojawi się park kieszonkowy z myślą o odpoczynku i rekreacji mieszkańców. W ramach inwestycji powstają m.in. ścieżki spacerowe, schody terenowe, stojaki rowerowe czy elementy architektury takie jak altana wierzbowa. Inwestycja zakłada również posadzenie nowych drzew i roślinności. Realizacja ma potrwać 20 tygodni.
0: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
7: Na Pomorzu przez cały dzień zachmurzenie całkowite, miejscami może też trochę popadać. Termometry wskazują teraz 20 stopni, a biometr do końca dnia będzie niekorzystny.
0: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: W Radio Plus już teraz Abba, One of Us. Dzień dobry, Janek Pasterski. 5 po 13.

Kochać się za późno to oczywiście kombi. Nie, no na miłość nigdy nie jest za późno, podobnie jak na urlop nigdy nie jest za późno i mam nadzieję, że urlopy jeszcze w pełni przed wami. 2 tygodnie tych oficjalnych wakacji regulaminowych, a znając życie to pewnie część osób także we wrześniu. My natomiast do końca tego miesiąca cały czas, bezustannie promujemy zabawę Pocztówka z wakacji. Taka zabawa, w której prosimy was, żebyście wysłali nam zdjęcie zrobione telefonem tego, jak spędzacie swój wolny czas na urlopach, napisali kilka pozdrowień, można to wszystko zrobić na radioplus.pl. My natomiast w nagrodę odsyłamy pocztówki, takie klasyczne, jak to się kiedyś z wakacji wysyłało. Jedna z naszymi pozdrowieniami redakcyjnymi i podpisami, druga zupełnie czysta, można zostawić sobie na pamiątkę, można komuś podarować, właśnie wysłać komuś w prezencie, do tego jeszcze zestaw letnich gadżetów, bo to jest koszulka, to zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne, no i mamy do tego jeszcze ręcznik kąpielowy.

0: Radio Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
1: Po reklamie.

ponadczasowa klasyka, do której się lubi wracać, zwłaszcza w wakacje. Living Next Door to Alice to Smokey. No to nie zwalniamy tempa, ani poziomu też nie obniżamy muzycznego, absolutnie nie. Teraz w Radio Plus Sandra, Everlasting Love.

0: Radio Plus.
1: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda, Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Po reklamie.

0: I to powoli godzina 14 w Radiu Plus. Już za chwilę pora najświeższych wiadomości, na które zapraszam w imieniu Mikołaja Grometa.
1: Radio Plus.
2: Reklama. Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus.
1: Kierowca polskiego autokaru ma stanąć przed sądem po katastrofie na Węgrzech. Zarzuty za próbę zabójstwa pod Poznaniem. Za chwilę szczegóły. Powiemy też o wyjątkowym koncercie poświęconym księdzu Romanowi Kotlarzowi. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jutro kierowca polskiego autokaru ma stanąć przed sądem. Węgierskie służby podejrzewają, że zasnął za kierownicą i właśnie dlatego doszło do katastrofy. Przypomnijmy, zginęło 12 osób, 10 walczy o życie. Na Węgry pojechali policjanci z Polski.
2: Wspierają tutaj współpracę z policją węgierską oraz z miejscowymi służbami ratunkowymi. Ich zadaniem jest przede wszystkim ułatwienie wymiany informacji, koordynacja działań, a także pomoc w sprawnym współdziałaniu służb obu państw.
1: Mówiła Karolina Gałecka z MSWiA. Dziś wieczorem około 30 uczestników pielgrzymki ma wrócić do Polski. Chciał zastrzelić byłą partnerkę, twierdzi, że zrobił to z miłości. Mężczyzna ze Swarzędza pod Poznaniem usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Do wszystkiego się przyznał.
3: Posłużył się w tym celu posiadaną przez siebie bronią czarnoprochową. Oddał strzał w głowę kobiety. Kobieta jest w szpitalu, jej stan jest krytyczny. Mężczyzna po ogłoszeniu mu zarzutu usiłowania zabójstwa przyznał się do popełnienia tego przestępstwa.
1: Mówił Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Śledczy chcą tymczasowego aresztu dla podejrzanego. Ponownie ciężej będzie dostać się na Sycylię z powodu aktywności wulkanu Etna. Ograniczono liczbę możliwych przylotów na pobliskie lotnisko w Katanii. Do wtorku do południa będzie tam mogło lądować maksymalnie 10 samolotów na godzinę. Wszystko to w szczycie sezonu wakacyjnego na Sycylii. Problemy dotyczą około 100 tysięcy pasażerów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Muzycy oddali hołd księdzu Romanowi Kotlarzowi, męczennikowi czasów komunizmu. W niedzielę na placu Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu odbył się koncert zatytułowany Prawda, mówi biskup Marek Solarczyk.
4: Koncert to jest na pewno wyjątkową okazją, aby właśnie dokonać pewnej refleksji co do pewnej treści i bogactwa darów, które są wpisane w życie księdza Romana Kotlarza. Cała prawda o człowieku, jego godności.
1: Za poparcie robotników protestujących w Radomiu SB nękało księdza Kotlarza. Zmarł 18 sierpnia 1976 roku.
5: Wiadomości z Pomorza, Anna Klonowska. Dziś zaczęła obowiązywać tymczasowa organizacja ruchu na węźle Michałki w Gdańsku. Ruch został przełożony na wewnętrzną część jezdni w kierunku obwodnicy południowej, a prawy pas ruchu i pas zjazdowy na węźle Michałki został wyłączony z użytkowania. Ruch z ulicy Michałki kierowany jest objazdem ulicami Połęże i Michałki Szlak do ulicy Elbląskiej. Ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku obwodnicy południowej oraz jednym pasem w kierunku miasta. Zmieniamy temat w Radiu Plus. Za siłownię nie zawsze trzeba płacić. W Gdańsku jest ponad 300 siłowni pod chmurką, mówi Magdalena Kilian z Gdańskiego Zarządu Zieleni.
6: W ramach utrzymania dbamy o bezpieczeństwo urządzeń, przeglądy i naprawy, ale też o estetykę. Od przygotowania obiektów wczesną wiosną do sezonu i przez cały sezon te prace utrzymaniowe są wykonywane na bieżąco.
5: Pełną mapę obiektów można znaleźć na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Zieleni. Dowiemy się tam m.in. tego, co dokładnie na danej siłowni się znajduje.
7: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
5: W całym regionie pochmurno, a miejscami nawet deszczowo. Do końca dnia utrzyma się zachmurzenie całkowite. Na termometrach teraz 20 stopni, biometr jest dziś niekorzystny, a ciśnienie to 1011 hektopaskali.
7: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: No 5 minut po 14 właściwie nam się zrobiło na zegarkach, a w Radio Plus teraz Foreigner. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Alana Miles i jej muzyczny hołd, wspomnienie poświęcone Elvisowi Presleyowi, to Black Velvet. A przed nami jeszcze 2 tygodnie wakacji. Mam nadzieję, że korzystacie i nasza zabawa, pocztówka z wakacji z Radiem Plus. Codziennie prosimy was o to, żebyście wysłali nam pozdrowienia, a także zdjęcie tego, jak spędzacie swój wakacyjny czas, i można to zrobić na radioplus.pl. Tam odsyłamy do naszej strony internetowej. Zajmuje to dosłownie kilka chwil, a ja w prezencie za chwilę będę do kogoś dzwonił i dla tej osoby będę miał pocztówki, takie klasyczne, jak to się kiedyś dawno temu wysyłało, jedna z naszymi podpisami i pozdrowieniami redakcyjnymi, a druga zupełnie pusta, czyli można coś komuś na przykład na niej napisać i wysłać. Do tego też letnie gadżety, czyli koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary, torba plażowa albo ręcznik. Taki zestawik za chwilę dla kogoś będę miał, za chwilę też w głośnikach Modern Talking i Neil Sedaka. Radio Plus.
1: Radio Plus.

0: Radio Plus. Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Orły oszczędzania stać na więcej.
3: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Ruszają dotacje unijne na projekty badawczo-rozwojowe dla pomorskich firm. Pula środków to minimum 30 milionów złotych. Nie czekaj. Złóż wniosek o dofinansowanie w Agencji Rozwoju Pomorza. Nabór wniosków od 31 sierpnia do 28 października. Więcej informacji na www.arpgda.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Tina.

0: aplikacji w Radiu Plus.
1: Zdarzają się takie sytuacje w pracy radiowca na żywo, że czasami kogoś urlop pochłonie zbyt gwałtownie może, albo po prostu dużo ciekawych rzeczy się dzieje i normalnie teraz na żywo powinienem się połączyć z Irkiem, no ale z jakiegoś powodu mi się nie udało. Natomiast patrzę na zdjęcie plaża w Brzeźnie, czyli mamy Gdańsk i tęcza jeszcze piękna, która jest na horyzoncie, także mam nadzieję, że Irek dobrze spędza swój czas urlopowy nad polskim morzem i jeśli też tam jesteście, to że macie odrobinę pogody i dobrze się bawicie, czego wam bardzo gorąco życzę na te ostatnie dwa tygodnie wakacji. Do Irka oczywiście zestaw naszych gadżetów trafia, czyli podwójna pocztówka, jedna z naszymi podpisami. Bardzo dziękujemy też za pozdrowienia i te pozytywne emocje płynące prosto z nad Bałtyku do naszej redakcji Radia Plus. Do tego mamy jeszcze zestaw gadżetów letnich, czyli koszulkę, zawieszkę na bagaż, smycz, pomadkę z SPF-em, okulary, torbę plażową i jeszcze do tego wszystkiego dorzucam ręcznik, także bardzo dziękuję, a za chwilę w Radio Plus Rockset.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
3: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Fantago.com.
1: Znowu miałam rację.
2: W czym?
1: We wszystkim.
2: Akurat.
1: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
2: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
1: A nie są?
3: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: Mówisz na biał.

0: 65 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
2: Cherry.
1: Niemożliwe.
2: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
1: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
2: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta Gdańsk. Lubowicka 50. cherryplichta.pl.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Kocham Cię jak Irlandię to Kobra Nocka, a za chwilę o godzinie 15:00 pora na najświeższe wydanie wiadomości Radia Plus. Zapraszamy.
1: Radio Plus. Reklama.
2: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
3: Nie zawsze możesz polegać na karcie kredytowej. W trudnych czasach liczy się gotówka. Kantory Conti od 35 lat gwarantują bezkonkurencyjne ceny walut. Polski kapitał, szwajcarska jakość. kantorconti.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o Twój dobry sen. fdm.pl

0: kaufland.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Poznaj inwestycje Pruszcz Park od dewelopera Szymichowski. Nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia oraz funkcjonalne układy mieszkań tworzą przestrzeń idealną do życia. Wymarzone mieszkanie wybierzesz z naszej zróżnicowanej oferty dopasowanej do swoich potrzeb. Gotowe do odbioru już teraz lub z ostatniego etapu inwestycji z kluczami jeszcze w tym roku. Nie odkładaj marzeń na później. Sprawdź już dziś na szymichowski.pl i przekonaj się, że to idealna decyzja na lata.
2: Kastorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
4: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
5: Po reklamie.
6: Radio Plus.
7: Polscy prokuratorzy pracują już na Węgrzech po katastrofie autokaru z pielgrzymami. Gaszą pożar ogniem, strażacy pomagają w Hiszpanii. Nasi lekkoatleci wracają z Mistrzostw Europy w Birmingham. Minęła 15. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polscy prokuratorzy są już na Węgrzech. To po tragicznym wypadku autokaru z pielgrzymami z Podkarpacia. Prokuratura Okręgowa w Krośnie prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym.
8: Trwa spotkanie prokuratora naszej jednostki w prokuratorze w Miszkolcu. Z informacji uzyskanych od prokuratora wiem, że będzie najprawdopodobniej brał udział dzisiaj w oględzinach autokaru.
7: Mówiła prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. W wypadku zginęło 12 osób, 10 wciąż jest w ciężkim stanie. Część poszkodowanych wróci wieczorem do kraju. Węgierska policja wszczęła już postępowanie przeciwko kierowcy autokaru. Zarzuca mu, że zasnął za kierownicą.
6: Wiadomości Radia Plus.
7: Morderstwo na weselu w Wadowicach. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pobicia mężczyzny ze skutkiem śmiertelnym. Zatrzymano 7 osób. Śledczy czekają na wstępne wyniki sekcji zwłok.
9: Analiza tych wyników oraz innych czynności procesowych pozwoli na przyjęcie, w jakim charakterze będą przesłuchiwane zatrzymane osoby, czy zostanie im przedstawiony zarzut, jeżeli tak, to jakiej kwalifikacji.
7: Mówił Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. Mężczyzna miał wtargnąć na wesele i być agresywny. Zmarł już po przyjeździe policji.
6: Wiadomości Radia Plus.
7: 35 polskich strażaków pomaga w gaszeniu pożarów w Hiszpanii. Szacuje się, że na północy kraju spłonęło prawie 18 tysięcy hektarów lasów i łąk. Strażacy na miejscu stosują nowatorską metodę kontrolowanego wypalania.
10: Jesteśmy w stanie zapanować nad wielkopowierzchniowym pożarem lasów, zapalając część lasu, który będzie kierować się w stronę nadchodzącego pożaru, wypalając część powierzchni niewielką, i jesteśmy w stanie tak naprawdę stworzyć taką naturalną barierę, że ten pożar, który na nas nachodzi, nie przedostanie się na większy teren.
7: Mówił Wojciech Rosiński z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej. Teraz w Hiszpanii pomagają strażacy z Olsztyna, Łodzi i Poznania. A polscy lekkoatleci wracają z Mistrzostw Europy w Birmingham w Wielkiej Brytanii. Zdobyli aż 8 medali.
11: Mamy zbudowany fundament do tego, aby przygotować się do Mistrzostw Europy, które będziemy sami organizowali w roku 2028 w Chorzowie. Wiele dobrych startów, wiele pozytywnych emocji, też wiele rozczarowań, ale taki jest sport i dlatego jest piękny.
7: Polacy powinni właśnie w tej chwili lądować na lotnisku Chopina w Warszawie.
12: Wiadomości z Pomorza, Anna Klonowska. Wczoraj zakończyła się 766. edycja Jarmarku Dominikańskiego. Władze Gdańska dziękują za obecność i zaangażowanie sprzedawcom, mieszkańcom i wszystkim odwiedzającym.
13: Rzeczywiście nie wyobrażaliśmy sobie, żeby nie podziękować
5: wszystkim wystawcom, mieszkańcom, turystom, którzy stworzyli tą wyjątkową atmosferę ostatnich 3 tygodni, 4 weekendów, które zawojowały Gdańsk.
12: Mówi Monika Habior, zastępczyni prezydenta Gdańska. 715 jarmarkowych stoisk zamknęło się wczoraj o godzinie 20. W ostatnich dniach wakacji od 26 do 30 sierpnia w Gdyni odbędzie się festiwal Miasto Słowa w ramach 21 edycji Nagrody Literackiej Gdynia. W programie spotkania z nominowanymi do tegorocznej nagrody autorami i książkowe premiery. Tegoroczni laureaci odbiorą nagrody w 4 kategoriach: esej, proza, poezja oraz przekład na język polski. Zwycięzców poznamy 29 sierpnia podczas uroczystej gali w Teatrze Muzycznym.
4: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
12: Na Pomorzu zachmurzenie całkowite, mogą wystąpić jeszcze przelotne opady deszczu. Umiarkowany wiatr wieje z zachodu, na termometrze teraz 19 stopni, a biometr utrzymuje się niekorzystny.
4: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
13: W głośnikach w Radio Plus teraz ABBA i SOS. 5 minut po 15. Janek Pasterski. Dzień dobry.

dzisiejszy wieczór, czyli tak zwany tonight może być naprawdę przyjemne, zwłaszcza jeżeli ktoś na przykład rozpoczął teraz swój urlop albo go jeszcze ma, 2 tygodnie wakacji przed nami. No i te wibracje wakacyjne zawarte w tym numerze Joe Cockera, faktycznie tak. Do tego widzę, że mamy 17 dzień sierpnia, a w kalendarzu, proszę bardzo, to dzień pozytywnie zakręconych. Czyli mamy wszyscy swoje święto. Każdy, kto ma przyjemną pasję. No i tak żyję z takim dobrym podejściem. Po prostu to dzisiaj świętujemy drobnymi rzeczami nawet, a do tego też jeszcze dzień lumpeksu, tak zwane second handy. Ileż to fajnych rzeczy można w takich miejscach znaleźć, jeśli ktoś ma dobre oko, trochę szczęścia i cierpliwości. To udanych łowów życzę. Radio Plus. Radio Plus.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
4: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Już jest nowy salon Vestiun Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestiun. Vestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Setki kilometrów tras rowerowych, leśne dukty, szutry i malownicze drogi przez góry i doliny. W Podkarpackiem każda trasa prowadzi do wyjątkowych widoków i emocji. Wsiądź na rower. Podkarpackie. Dobry kierunek.
9: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
10: Marian, co ty robisz?
9: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: MacBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

W oczekiwaniu na wieczór Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. No to już troszkę, już tak delikatnie mam wrażenie, apetyty nam się rozbudzają, bo oczywiście jeśli wakacje, a jeszcze 2 tygodnie sierpniowe przed nami, to od poniedziałku do czwartku codziennie od 20 do 22. Marek Sierocki za konsoletą, taka nieco krótsza, bo na tygodniu wersja prywatki, ale 2 godziny. Myślę, że akurat. A piątek i sobota to już klasycznie do północy i takie numery jak ten teraz też się zapewne pojawią. Tina Turner, We Don't Need Another Hero.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.

0: Piękny koniec naszego poniedziałkowego spotkania, za które bardzo dziękuję. Janek Pasterski, życzę dobrego popołudnia. Słyszymy się jutro, zaraz po 12 w Radio Plus. Za chwilę wiadomości do 16.
1: Reklama.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
3: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
4: No, bo mają wszystko taniej.
3: A jeszcze jakiś?
4: Bo mają najlepszy wybór.
3: No i?
4: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
3: Ciekawe, co jeszcze?
4: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
5: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
6: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Radio Plus.
1: Część pielgrzymów wróci dziś do Polski po katastrofie autokaru na Węgrzech. Inspekcja transportu drogowego zbada tachografy i kierowców przewoźnika z Podkarpacia. Nie żyje Jan Frycza, który miał 72 lata. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 22 osoby poszkodowane w wypadku autokaru na Węgrzech mają dziś wieczorem wrócić do Polski. Szczegóły zna nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co z pozostałymi poszkodowanymi i jaki jest plan powrotu pacjentów do naszego kraju?
2: Samolot ewakuacyjny wystartuje wieczorem z Budapesztu. Będzie miał międzylądowanie w Debreczynie, by ułatwić transport pacjentów ze szpitala w Miszkolcu. W Polsce maszyna wyląduje w Rzeszowie. Podkarpackie placówki są gotowe na przyjęcie tych, którzy muszą kontynuować leczenie.
3: W Krośnie, naszym wojewódzkim, ale także szpitalu imienia Królowej Jadwigi w Rzeszowie.
2: Mówił wicemarszałek województwa podkarpackiego Karol Orzuk. Resort zdrowia zapowiedział, że dla pacjentów, którzy będą wymagać specjalistycznego leczenia, są też gotowe miejsca w dwóch placówkach w Warszawie.
1: W wyjaśnianiu przyczyn katastrofy kluczowe mogą okazać się zapisy z tachografu. Kierowca autokaru ma stanąć jutro przed węgierskim sądem. Zdaniem policji prawdopodobnie zasnął za kierownicą.
4: Będziemy dokładnie weryfikować 6 autobusów, tachografy, a także kierowców, którzy korzystali z tych autobusów w ciągu ostatniego roku. Z tego tachografu śledczy, biegli będą w stanie uzyskać informacje na temat prędkości autobusu w chwili zdarzenia, czasu postoju, odpoczynku, czasu jazdy, etc.
1: Mówił Marek Konkolewski z Inspekcji Transportu Drogowego. Inspekcja wykryła już wcześniej, że kierowcy tego przewoźnika przekraczali czas pracy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ukrywał się przez 17 lat. Teraz odpowie za napady z bronią w Lublinie i Chełmie. Mężczyzna został zatrzymany w Wielkiej Brytanii.
5: 53-latek poszukiwany był od 17 lat za bardzo poważne przestępstwa. Na swoim koncie ma m.in. napady z bronią w ręku, na hurtownię, na jubilera, na punkt zakładów bukmacherskich.
1: Mówił podinspektor Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji. Mężczyzna ściągnięto już do Polski, usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu. Grozi mu 20 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec smutna informacja. Zmarł aktor Jan Frycz. O śmierci artysty poinformował Teatr Narodowy w Warszawie. Frycz zagrał dziesiątki ról filmowych i teatralnych. Szerszej publiczności dał się poznać jako Dario w głośnym serialu Ślepnąc od świateł.
6: Najpierw napiłbym się herbatki z cukrem, bez cytrynki. Herbatki z cukrem, bez cytrynki, powiedziałem.
1: Dziś dowiedzieliśmy się, że Jan Frycz zmarł 15 sierpnia, miał 72 lata.
7: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl. Pogoda.
8: Dziś w Gdańsku i regionie niestety mało wakacyjna aura. Zachmurzenie jest w przewadze i miejscami występują przelotne opady deszczu, ale za około godzinę synoptycy zapowiadają, że nad naszymi głowami powinno pojawić się całkiem sporo słonecznych promieni. Niestety nie na długo, bo reszta dnia będzie pochmurna, ale już bez opadów. Na termometrach mamy obecnie 20 stopni, a ciśnienie jest niskie i powoli się obniża. Barometry wskazują 1009 hektopaskali. W nocy ochłodzi się do 13 kresek, natomiast jutro nieco więcej słońca. Najwięcej będzie go o poranku i późnym popołudniem. Środek dnia niestety będzie deszczowy. Na termometrach niestety też niższe wartości, maksymalnie do 19 stopni.
7: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
8: Co prawda do końca lata jeszcze 36 dni, ale najbliższe mapy pogodowe wskazują, że no niestety taka wakacyjna, letnia, ciepła aura powoli dobiega końca. Tymczasem na zegarach 5 minut po godzinie 16 w poniedziałkowe popołudnie. Paweł Gorzkiewicz, kłaniam się nisko. Dzień dobry, zapraszam na przeboje Radia Plus i na dwugodzinny wakacyjny magazyn reporterów Miasto Żyje Latem. Szczegóły pierwszej części programu za chwilę.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Urząd Morski w Gdyni rozszerzył oficjalną listę wraków udostępnionych do nurkowania bez konieczności uzyskania pozwolenia z 45 do 64 obiektów.
2: Nurkowanie na wraku udostępnionym, który jest w wykazie opublikowanym przez Urząd Morski w Gdyni, oznacza mniej formalności przede wszystkim dla organizatora.
1: Wśród nowo dodanych jednostek znalazł się m.in. niemiecki transportowiec. Więcej o tym w magazynie, w którym jeszcze m.in. pojawi się podsumowanie tegorocznego jarmarku Świętego Dominika, który dobiegł końca.
3: Bardzo jeszcze raz chcieliśmy podziękować mieszkańcom Gdańska, dlatego że wiemy, że jesteśmy uciążliwi z tym wydarzeniem.
1: Jak całość ocenią wystawcy i klienci? O tym porozmawiamy w ciągu tej godziny i jeszcze powiemy o wydarzeniu ewangelizacyjnym dla młodzieży Światło w sercu miasta.
4: Chcemy wyjść poza schemat kościelnego wydarzenia, dlatego że robimy wydarzenie, które możemy nazwać wydarzeniem ewangelizacyjnym, ale nie chcemy go zrobić w kościele, tylko chcemy je zrobić w takiej bardzo przyjaznej, bardzo otwartej przestrzeni.
1: Przed nami koncerty, panel dyskusyjny o kościele w życiu młodych, świadectwa, a także bezpieczne strefy rozmów z terapeutami i specjalistami od uzależnień. O szczegółach w programie, który zaczynamy za chwilę. Koniecznie zostańcie z nami.
0: Wakacje z Radiem Plus.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: W sobotę wejherowo na jeden dzień zamieni się w miejsce spotkania dla młodych. Z muzyką, świadectwami i rozmową o tym, co dla nich naprawdę ważne. O szczegółach Ignacy Motyliński.
2: Sobota, 22 sierpnia, Rynek Miejski w Wejherowie. Tu w sercu miasta młodzi ludzie spotykają się na wydarzeniu ewangelizacyjnym Światło w sercu miasta. Będą koncerty, świadectwa, rozmowa o miejscu kościoła w życiu młodych. I coś więcej niż typowy festyn. Na ten temat rozmawiam z moim gościem, księdzem Krystianem Kreplem, na co dzień pracującym z młodzieżą.
3: Tak jest, bardzo mi miło. Witam.
2: Czym w zasadzie będzie sobotnie wydarzenie, jeśli nie wydarzeniem kościelnym?
3: Chcemy wyjść poza schemat kościelnego wydarzenia, dlatego że robimy wydarzenie, które możemy nazwać wydarzeniem ewangelizacyjnym, ale nie chcemy go zrobić w kościele, tylko chcemy je zrobić w takiej bardzo przyjaznej, bardzo otwartej przestrzeni, której każdy może przyjść.
2: A wróćmy jeszcze na moment do nazwy. O co chodzi z hasłem Światło w sercu miasta?
3: Ona jest też pewnie jakimś owocem takiego naszego głębszego namysłu, bo to wydarzenie, ono też się rodziło w naszych sercach i w sercach młodych i w sercach ludzi, którzy są zaangażowani w organizację. I tak pomyśleliśmy, że to, co młodzi ludzie przeżywają, czyli myślę tu o różnych napięciach, o jakichś rozczarowaniach w swoim życiu, o jakiejś presji, o jakichś zawodach, także depresji, uzależnieniach różnych, o samotności, to niekiedy jest bardzo konkretną ciemnością w ich życiu. I chcemy im pokazać, że odpowiedzią na tę ciemność jest światło, które możemy im dać. I to światło to jest wyjście z anonimowości, że z tym, co przeżywają, nie muszą być sami.
2: Ksiądz zajmuje się na tym wydarzeniu konkretnym panelem. Czego możemy się spodziewać?
3: Tak, zostałem poproszony przez organizatorów do tego, żeby być odpowiedzialny za taki element bardzo bogatego programu i tym elementem jest panel dyskusyjny, panel, który będą prowadzili młodzi ludzie, pytając innych młodych ludzi o ich doświadczenie, pewnie trochę prowokacyjnie, można powiedzieć, pozytywne i negatywne samej wspólnoty Kościoła.
2: Paneli jest sporo, ale jak powstała idea, żeby takie wydarzenie powstało?
3: Wiesz co, idea tego wydarzenia, ona się narodziła, czy zrodziła się tak naprawdę z dwóch pragnień. Pierwsze to jest wyjście naprzeciw młodym ludziom, którzy się niekiedy borykają w swoim życiu, w swojej młodości z różnymi kryzysami. A drugie pragnienie to jest pragnienie młodych ludzi, którzy w swojej młodości i w swoim życiu rzeczywiście odnaleźli jakąś radość, jakiś sens, takie prawdziwe światło i bardzo tym się chcą dzielić.
2: Macie spore wsparcie, jeśli chodzi o organizację, prawda?
3: W naszych przedsięwzięciach bardzo wspiera nas miasto Wejherowo, które udostępniło między innymi nasz piękny rynek, deptak wejherowski, ale także scenę. Bardzo pomagają nam sponsorzy, a także ludzie dobrej woli. Tutaj też przy tej okazji pewnie trzeba bardzo podziękować lokalnym proboszczom za to, że umożliwili nam zbiórkę datków na pokrycie kosztów całego wydarzenia. Także mamy bardzo konkretne granty od miasta, wsparcie sponsorów i ludzi dobrej woli.
2: Moim gościem był ksiądz Krystian Krepel. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dzięki, było mi bardzo miło. Zapraszamy wszystkich jeszcze raz na nasze wydarzenie Światło w sercu miasta, 22 sierpień, Rynek Wejherowski od 14.
1: Tak jak słyszeliście, wydarzenie rozpocznie się o 14 i jest bezpłatne. Wstęp bez biletów i zapisów. Szczegóły znaleźć można na Facebooku wydarzenia Światło w sercu miasta. Teraz w magazynie stawiamy kropkę i za moment w programie podsumowanie tegorocznej edycji minionego jarmarku Świętego Dominika.
0: Wakacje z Radiem Plus.
4: Reklama.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspertyzy.

0: 19:30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
1: Mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Tegoroczny jarmark Świętego Dominika dobiegł końca, a 715 stoisk zamknęło się wczoraj o 20. Podczas oficjalnego zakończenia wydarzenie oceniali organizatorzy i władze miasta. Podsumowanie odbyło się przy dworze Artusa, gdzie podziękowano wystawcom, mieszkańcom i turystom za udział w kończącej się edycji. Po tym odwiedzający mieli jeszcze kilka godzin, by ostatni raz przejść między stoiskami, zrobić zakupy czy spróbować przysmaków. W zakończeniu uczestniczyła Anna Klonowska.
2: Jarmarkową tradycją jest artystyczna ceremonia, która co roku symbolicznie zamyka wydarzenie. Tym razem jednak uroczystość się nie odbyła. Organizatorzy odwołali ją w związku z tragicznym wypadkiem polskiego autokaru na Węgrzech, mówi Andrzej Bojanowski, prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich.
3: Jest tam trochę smutno, nie ukrywamy, bo mieliśmy bardzo ciekawe przedstawienie, ale wydaje się nam, że nie mogliśmy zrobić inaczej. Musieliśmy zmienić scenariusz tego dnia zakończenia. Myślę, że to wszyscy rozumiecie i to jest dla nas też ważne, żebyśmy pamiętali i myśleli o innych, nie myśleli tylko o sobie.
2: Organizatorzy wykorzystali moment zamknięcia jarmarku na podziękowanie mieszkańcom Gdańska za zaangażowanie w organizację, ale i wyrozumiałość wobec zmian i utrudnień, które jarmark powodował przez ostatnie tygodnie.
3: Bardzo jeszcze raz chcieliśmy podziękować mieszkańcom Gdańska, dlatego że wiemy, że jesteśmy uciążliwi z tym wydarzeniem. Wiemy, że to oni nas goszczą w przestrzeniach swojego życia, ale większość z nich nas kocha i za to bardzo im dziękujemy.
2: W imieniu władz miasta za tegoroczną edycję podziękowała zastępczyni prezydenta Gdańska Monika Habior, podkreślając jego znaczenie dla miasta.
4: 715 stoisk. Wyobrażam sobie, że mnóstwo pracowników, którzy włożyli swoje całe serce, żeby rozkochać Was w Gdańsku.
2: Wśród sprzedawców dominuje zadowolenie, ale po 3 intensywnych tygodniach równie mocno daje o sobie znać zmęczenie. Niektórzy na ostatni dzień jarmarku czekali z niecierpliwością.
5: Jak Wam poszło w tym roku?
6: Myślę, że poszło naprawdę fajnie. Było sporo ludzi, pogoda dopisywała, była idealna do spokojnego chodzenia, oglądania.
7: Dużo ludzi, dużo zagranicznych, widzę, turystów przyjechało, więc ja jestem bardzo zadowolony.
8: Na pewno bardzo, bardzo miło się widziało naszych zadowolonych klientów.
9: Jak dzisiaj uświadomiłam sobie rano, że to jest ostatni dzień, to siły mnie opuściły zupełnie. Dzisiaj już lecimy na oparach.
5: A co jest bardziej męczące, te długie przygotowania czy sama sprzedaż?
9: Myślę, że sama sprzedaż, ale też upały, które nas nawiedziły. Druga sprawa, że ludzie, którzy przychodzą na ten jarmark, dają nam w drugą stronę dużo energii. Prowadzimy fantastyczne rozmowy, nie tylko o tym, co mamy na stoisku, ale też o świecie, o życiu. Także ogólnie czas jest fantastyczny.
6: Też takie spotkanie na żywo z klientami daje siłę do działania na kolejne miesiące i lata.
5: Duże zmęczenie?
7: Oj tak, no 23 dni, więc a my jeszcze mamy taki produkt, że jeszcze dużo muszę mówić, opowiadać, więc duże zmęczenie, ale też duża radość, że w sumie dzisiaj koniec i do domu.
6: Były momenty kryzysu zdecydowanie, no bo to jednak 3 tygodnie bez przerwy, po 10 godzin, ale przyjemna przygoda i na pewno wspomnienia będą na zawsze. Bardzo optymistycznie kończymy dzisiaj ten jarmark tegoroczny.
2: Odwiedzający korzystali z jarmarku aż do ostatnich godzin. Ci, którzy przyszli pożegnać tegoroczną edycję, zgodnie przyznali, że warto było się pojawić.
10: To jest takie moje z dzieciństwa, takie wspomnienia, gdzie wracam, bo jako dziecko przyjeżdżałam i dla mnie to był taki inny świat, bardzo taki ciekawy. I to pozostało i dlatego mam taki sentyment do jarmarku, że co roku tutaj wracam.
5: Czyli tegoroczna edycja udana.
10: Tak, dokładnie. Przyszłyśmy tutaj sobie pospacerować, no i kupić sobie jakąś pamiątkę. Tak, właśnie kupiłyśmy dzisiaj sobie łańcuszek, ja kupiłam medalik.
2: Wczoraj organizatorzy zapowiedzieli już przyszłoroczną edycję. W centrum wydarzeń mają znaleźć się gdańszczanie. To właśnie im poświęcony będzie motyw przewodni następnego jarmarku. Anna Klonowska, Radio Plus.
1: Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem Tu każdy ma swoją historię. W ciągu 3 tygodni jarmarkowi towarzyszyło blisko 300 wydarzeń, a wśród wystawców około 250 pochodziło z Pomorza, w tym 150 z samego Gdańska. Organizatorzy zapowiedzieli już, że przyszłoroczna edycja potrwa od 24 lipca do 15 sierpnia. Teraz w magazynie muzyczna przerwa i za parę chwil sprawdzimy, co jeszcze przed nami w programie.
0: Wakacje z Radiem Plus.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Przed chwilą podsumowaliśmy tegoroczną edycję minionego jarmarku świętego Dominika, a za moment sprawdzimy, o które wraki na dnie Bałtyku powiększyła się lista dotycząca możliwości nurkowania.
2: My zbieramy zarówno opinie, wnioski, sugestie środowisk nurkowych, jak i przedstawicieli konserwatora zabytków. I w ten sposób, można powiedzieć, powstaje taka propozycja. Są również takie obiekty, które z pewnych względów musimy zachować jako niedostępne.
1: W 2025 roku na bałtyckich wrakach nurkowało ponad 3600 osób. Więcej o tym już za chwilę na naszej antenie.
0: Wakacje z Radiem Plus.
3: Reklama.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Już jest nowy salon Vestion Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestion. Vestion Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
5: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
4: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
5: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
4: No w Brikomanie, a gdzie?
0: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Bez każdorazowej zgody, bez formalności. Bez każdorazowej zgody, bez formalności. Tak od teraz można nurkować na kolejnych bałtyckich wrakach. Urząd Morski w Gdyni rozszerzył swoją listę o 19 nowych wraków. Więcej o tym w materiale Ignacego Motylińskiego.
2: Bałtyk kryje setki wraków, ale tylko część z nich można legalnie zwiedzać bez specjalnych zgód. Od teraz tych obiektów jest znacznie więcej. Urząd Morski w Gdyni po 16 miesiącach starań środowiska nurkowego rozszerzył oficjalną listę z 45 do 64 wraków.
3: Nurkowanie na wraku udostępnionym, który jest w wykazie opublikowanym przez Urząd Morski w Gdyni, oznacza mniej formalności przede wszystkim dla organizatora. Jan Młotkowski, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni do spraw oznakowania nawigacyjnego. My zbieramy zarówno opinie, wnioski, sugestie środowisk nurkowych, jak i przedstawicieli konserwatora zabytków. I w ten sposób, można powiedzieć, powstaje taka propozycja. Są również takie obiekty, które z pewnych względów musimy zachować jako niedostępne w takim normalnym cyklu, nazwijmy to turystycznym. Mówię tutaj o wrakach mogiłek wojennych. Również są takie obiekty, które znajdują się na uczęszczanych, ruchliwych trasach, gdzie poruszają się duże jednostki.
2: Urząd podkreśla, że każdy z nowych wraków przeszedł weryfikację lokalizacji, stanu zachowania i warunków bezpieczeństwa. Ale jak to wygląda z perspektywy tych, którzy faktycznie schodzą pod wodę? Zapytałem o to w Centrum Nurkowym Tryton w Gdańsku.
4: Nic się nie zmienia, jeśli chodzi o nowe obiekty. Ciągle te nurkowania będą się odbywały, tylko teraz wachlarz możliwości, zakres głębokości się zmienił. Krzysztof Norowski, właściciel Centrum Nurkowego Tryton. Kwestia pozwoleń pozostała na tym samym poziomie. Wraki, które zostały dopuszczone do nurkowania, są ogólnie dopuszczone do nurkowania, czyli nie wymagają żadnych zgód. Wystarczy zgłosić się do kapitanatu portu i w wyznaczonym miejscu odbyć nurkowanie.
2: Jeśli chodzi o te wraki, te obiekty, które mamy na dnie polskiego morza, które polecacie na początek dla osoby, która chciałaby wejść w ten świat?
4: Na początek przygody nurkowej mamy generalnie limitacje, jeśli chodzi o głębokość. Na początku drogi nurkowej nurek nurkuje do 18 metrów. Akurat lista powiększyła się o wraki ciupkę głębsze, dlatego dla początkujących serdecznie zapraszam odwiedziny torpedowni, babie doły, wraki groźnego, delfina, bryzy, słynny wrak zatopiony niedaleko miasta Hel. To są wraki, które zdecydowanie polecam na początek drogi nurkowej.
2: Wśród nowych obiektów na liście znalazły się m.in. niemiecki transportowiec Bremerhaven, duński holownik i samolot. W ubiegłym roku na bałtyckich wrakach nurkowało blisko 3600 osób, a wygląda na to, że w tym sezonie i następnych chętnych może być jeszcze więcej.
1: System udostępniania wraków do nurkowania Urząd Morski w Gdyni rozwija od ponad dwóch dekad. Pierwsza taka lista z 2004 roku obejmowała zaledwie 20 obiektów. Część wraków na obecnym wykazie wskazało Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, inne zgłosili sami nurkowie, a kolejne odnaleziono podczas prac hydrograficznych prowadzonych przez sam urząd. I tym tematem kończymy pierwszą godzinę poniedziałkowego magazynu reporterów, ale kolejne już za chwilę i w jej trakcie m.in. sprawdzimy, czy to już najwyższy czas na kompletowanie wyprawki szkolnej.
5: Zostało jeszcze 2 tygodnie do końca sierpnia, więc ci, którzy nie złożyli jeszcze wniosku, a zależy im na wypłacie pieniędzy jeszcze we wrześniu, mają jeszcze trochę czasu i mogą złożyć wniosek z dowolnego miejsca w kraju.
1: Jaką kwotę trzeba przeznaczyć? Więcej o tym po 17 i za moment jeszcze wiadomości oraz prognoza pogody.
0: Wakacje z Radiem Plus.

0: Reklama.
1: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
2: Cherry!
1: Niemożliwe!
2: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
1: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
2: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta Gdańsk, Lubowicka 50, cherryplichta.pl.

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.
2: Polscy i węgierscy prokuratorzy współpracują po katastrofie autokaru z pielgrzymami. Agresja wobec dzieci z Ukrainy. Policja szuka sprawców w Bydgoszczy. Kardynał Ryś został członkiem Watykańskiej Rady do Spraw Ekonomii. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwa równoległe postępowania w sprawie katastrofy autokaru prowadzą śledczy w Polsce i na Węgrzech. W Oględzinach wraku jeszcze dziś ma wziąć udział prokurator z Krosna. Współpraca śledczych w tej sprawie jest możliwa dzięki tak zwanemu europejskiemu nakazowi dochodzeniowemu. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie zakłada ten dokument?
3: To wniosek polskich śledczych, w którym proszą o zabezpieczenie zebranej na bieżąco przez węgierskich prokuratorów dokumentacji na miejscu tragedii, ale też wszystkich niezbędnych dla śledztwa materiałów, w tym dokumentacji medycznej poszkodowanych pasażerów. Polskie śledztwo toczy się pod kątem spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.
4: Ze wstępnych ustaleń wynika, że autokar z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał z pasa ruchu na pobocze, gdzie się przewrócił.
3: Mówiła Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Na miejscu jest pracownik tej jednostki, który bierze udział w działaniach węgierskich śledczych. Przypomnę, w wypadku na autostradzie M3 zginęło 12 naszych rodaków, którzy wracali z pielgrzymki do Medjugorje.
2: Jak mówi ekspert do spraw turystyki Marek Kamiński, biura pielgrzymkowe często mają ograniczony budżet, co może wpływać na organizację przejazdu i noclegów.
5: Przejazdy są związane z nocnymi przejazdami. Zamiast tego można byłoby zorganizować po prostu wieczorem nocleg, ale jest to dodatkowe paręset złotych.
2: Polskim autokarem podróżowało 59 osób, 12 zginęło, a 10 jest w ciężkim stanie.
0: Wiadomości Radia Plus.
2: Agresja wobec dzieci z Ukrainy. 14-latka i 12-latek mieli zostać zaatakowani przez kobietę i mężczyznę w parku niedaleko bydgoskiego dworca PKP. Sprawą zajmuje się już policja.
6: Dzieciom zwrócono uwagę, że używają drona. Ostatecznie w tej słownej potyczce również z tego, co relacjonują dzieci swojej mamie, która tą interwencję zgłosiła. Zwrócono uwagę na narodowość tych dzieci. Dron został zniszczony ostatecznie przez tą parę, z tego co na ten moment wiemy, najprawdopodobniej Polaków.
2: Mówiła Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy. Trwają przesłuchania, a policjanci poszukują napastników.
0: Wiadomości Radia Plus.
2: Kardynał Grzegorz Ryś został członkiem Rady do Spraw Ekonomii Stolicy Apostolskiej. Mianował go papież Leon XIV. Nominacja oznacza zaufanie papieża do kardynała Rysia, mówi Karolina Zając z Biura Prasowego Archidiecezji Krakowskiej.
7: I ta nominacja wydaje się też być kontynuacją ich dotychczasowej współpracy. No, trzeba przypomnieć o tym też, że jeszcze kardynał Robert Prevost współpracował z kardynałem Rysiem w dykasterii do spraw biskupów, więc ta współpraca, to doświadczenie współpracy na pewno gdzieś tam w tyle jest, no ale też nie jest tajemnicą, że kardynał Grzegorz i Ojciec Święty są w kontakcie.
2: Papież mianuje członków Rady na 5-letnią kadencję.
0: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl. Pogoda.
8: Nad Gdańskim regionem zaczyna pojawiać się coraz więcej słońca, ale niestety nie na długo, bo za około godziny synoptycy przewidują zachmurzenia, które będą w przewadze, ale padać nie powinno i chmury utrzymają się już do końca dnia. Na termometrach mamy 20 stopni, a ciśnienie jest stosunkowo niskie i powoli się obniża. Barometry wskazują 1008 hektopaskali. Słońce zajdzie o 20.15, a w nocy ochłodzi się do 13 kresek. Natomiast jutro najwięcej słońca o poranku i późnym popołudniem. Środek dnia będzie deszczowy, a na termometrach jutro maksymalnie do 19 stopni.
0: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
8: Z kolei w środę jeszcze więcej deszczu i taka sama temperatura. Tymczasem na zegarach w poniedziałkowe popołudnie, chwilę po 17. Paweł Goszkiewicz, witam ponownie i zapraszam na drugą godzinę wakacyjnego magazynu reporterów. Miasto żyje latem, której szczegóły już za chwilę. Teraz przeboje Radia Plus.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Rodzice już kompletują wyprawkę szkolną dla swoich dzieci. Tym bardziej, że markety opanowane zostały przez artykuły szkolne.
2: Dzięki temu programowi szkoła zapewnia uczniom odpowiednie podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczenia. Rodzice nie muszą samodzielnie finansować zakupu materiałów objętych dotacją.
1: Jaką kwotę trzeba przeznaczyć i na jakie wsparcie mogą liczyć się rodziny? Więcej o tym w magazynie, w którym jeszcze między innymi odbiegniemy od tematu szkoły i zajmiemy się tym, co jeszcze trwa. Przed nami ostatnie dwa tygodnie wakacji.
3: Przez Polskę przewędrował w ciągu minionej doby chłodny front atmosferyczny, natomiast ta masa powietrza, która zalega tutaj głównie w tej południowej części kraju, wciąż tam jest ciepło, ta masa jest bardzo zasobna w wilgoć.
1: Czy możemy liczyć jeszcze na upały? Więcej o tym w ciągu tej godziny i jeszcze pojawią się aktualności Radia Watykańskiego.
4: Ojciec Święty modli się za ofiary trzęsienia ziemi w Indonezji. Watykańscy sportowcy wezmą udział w Igrzyskach Śródziemnomorskich.
1: O szczegółach w programie, który zaczynamy za chwilę. Koniecznie zostańcie z nami.
0: Wakacje z Radiem Plus.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Mimo że wakacje jeszcze trwają, do końca pozostałe 2 tygodnie, to rodzice już kompletują wyprawkę szkolną dla swoich dzieci. Wiele osób nie zostawia tego na ostatnią chwilę. Tym bardziej, że markety opanowane zostały przez artykuły szkolne, a promocje kuszą. Jaką kwotę trzeba przeznaczyć i na jakie wsparcie mogą liczyć rodziny? O tym Magda Gliszczyńska.
2: Zeszyty, długopisy, bloki, farby, plastelina czy plecaki. Rok szkolny.

0: Zbliża się wielkimi krokami, co widać w marketach i sklepach z artykułami szkolnymi. Tych coraz więcej, a chętnych do zakupów też przybywa.
1: Najwyższy czas na to.
0: Kompletować wyprawkę szkolną.
1: No, głównie plecaki. Dopiero zaczynam to wszystko kompletować. No, plecaczek tak w granicach stówki, piórnik, nie mam pojęcia, wyposażenie. W granicach 400-500 zł na jedno dziecko.
0: A dzieci jest ile?
1: Dwójka.
0: Jest dobry start, jakieś wsparcie również, jeśli chodzi o podręczniki, bo w szkole podstawowej te podręczniki są darmowe. To duże wsparcie dla rodziców?
1: No myślę, że tak. No, zawsze to jakiś tam zastrzyk finansowy, aczkolwiek trzeba dołożyć ze swoich, no bo to nie pokrywa. W 100%.
0: Widzę, że tutaj też wybieracie artykuły szkolne. To jest ten czas, kiedy kompletujemy wyprawkę?
2: Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej tak. Częściowo staramy się teraz coś kupić, bo resztę dostanie córka w szkole, tak? Bo była składka wcześniej. Plastelina, na przykład farby, bloki kolorowe, tak? Bloki rysunkowe.
0: Ale koszt ponosili rodzice?
2: Koszt ponosili rodzice, tak.
0: Ile trzeba przeznaczyć na taką wyprawkę szkolną? Mimo, że jest dobry start, że są podręczniki darmowe w szkołach?
2: No my tak mniej więcej składaliśmy się teraz 150 zł, ale tak wcześniej, dlatego że z pierwszej klasy zostało sporo rzeczy, strój na WF, no to przypuszczam, że tak drugie te 200, 150-200 zł, tak? Bez plecaka, bo plecak jest z tamtego roku.
0: Dzień dobry, widzę, że u pani też pełen koszyk zakupów szkolnych.
3: Wyjemy się do szkoły.
0: Co tam się znalazło w tym koszyku?
3: Farby, pastele, bloki kolorowe, białe. Trzecia klasa.
0: Szkoła podstawowa.
3: Tak, szkoła podstawowa. Mhm.
0: Ile trzeba przeznaczyć na taką wyprawkę szkolną?
3: Oj, myślę, że do 500 zł na pewno. A jeszcze później wychodzą różne potrzebne, inne rzeczy do kupienia. Jak się ma dzieci, to trzeba płacić.
0: W zależności od wieku dziecka i potrzeb na zakupy szkolne, rodzice wydają od 500 do 1500 zł, jeśli uwzględnimy także obuwie czy ubranie. Jedną z form pomocy jest 300 zł w ramach programu Dobry Start. Wnioski Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje od 1 lipca do 30 listopada 2026 roku, ale to ostatnie dni na gwarantowaną wypłatę 300+, jeszcze we wrześniu. O ważnym terminie informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.
4: Zostało jeszcze 2 tygodnie do końca sierpnia, więc ci, którzy nie złożyli jeszcze wniosku, a zależy im na wypłacie pieniędzy jeszcze we wrześniu, mają jeszcze trochę czasu i mogą złożyć wniosek z dowolnego miejsca w kraju czy zagranicznego urlopu i o każdej porze, bo wniosek o świadczenie 300+ składany jest tylko elektronicznie. Rodzice mogą składać wnioski za pośrednictwem mobilnej aplikacji mZUS, portalu eZUS, bankowości elektronicznej czy portalu Empatia.
0: W całej Polsce ZUS w ramach tego świadczenia wypłacił już 886 milionów 200 tysięcy złotych. Kolejnym wsparciem są darmowe podręczniki dla uczniów szkół podstawowych, mówi Anna Belowska, wicedyrektor PSP nr 17 w Radomiu.
5: Dzięki temu programowi szkoła zapewnia uczniom odpowiednie podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczenia. Rodzice nie muszą samodzielnie finansować zakupu materiałów objętych dotacją, co stanowi istotną pomoc dla rodzin i przyczynia się do zapewnienia uczniom równych warunków dostępu do edukacji.
0: Rodzice potrzebujący pomocy mogą też na początku roku szkolnego składać wnioski o przyznanie stypendium. Wnioski te przyjmują ośrodki pomocy społecznej. Marcin Gierczak, dyrektor MOPS w Radomiu.
6: Jak co roku od 1 do 15 września przyjmujemy wnioski na stypendia szkolne dla uczniów. Ten termin 15 września jest terminem ustawowym i jakby nie można go przekroczyć. Stypendia są skierowane dla rodzin, które spełniają kryteria dochodowe z pomocy społecznej, czyli przypomnę, to jest 823 zł netto na osobę w rodzinie i przyznajemy te stypendia na okres 10 miesięcy w danym roku szkolnym. Oczywiście z wydatkowania tych środków trzeba się u nas rozliczać w formie faktur.
0: Z kolei Caritas Polska jak co roku przygotowała wsparcie w ramach akcji Tornister pełen uśmiechów. Iwona Stępniewska z Caritas.
7: Wszystkie artykuły szkolne, które będą przygotowane właśnie w formie wyprawki szkolnej, to są prowadzone artykuły pozyskane ze zbiórek. I już teraz, jeżeli jest rodzina, która potrzebuje takiego wsparcia, zapraszam do zgłoszenia się do Caritas. Oczywiście taką wyprawkę otrzyma.
0: Wiele osób już kompletuje wyprawki szkolne, ale wakacje jeszcze trwają, a zatem korzystajmy jeszcze z tej wakacyjnej letniej laby. Szkoła tradycyjnie rozpocznie się 1 września.
8: Teraz w magazynie robimy krótką przerwę i za moment sprawdzimy, czy jeszcze w te wakacje czekają nas upały.
9: Wakacje z Radiem Plus.
10: Reklama. Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
11: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: 19:30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
1: Mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Setki kilometrów tras rowerowych, leśne dukty, szutry i malownicze drogi przez góry i doliny. W Podkarpackiem każda trasa prowadzi do wyjątkowych widoków i emocji. Wsiądź na rower. Podkarpackie. Dobry kierunek.
5: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. fdm.pl.
7: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Wakacje nieubłaganie zbliżają się ku końcowi. Aby jak najlepiej zaplanować ten czas, warto zapoznać się z prognozą pogody. A taką przygotował dla Was synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz, z którym rozmawiał nasz reporter Piotr Lędzion.
2: Po dosyć upalnym weekendzie, gdy IMGW ostrzegało przed tymi wysokimi temperaturami, nadeszło pewne odwrócenie. Dziś mamy alerty zgoła inne, deszczowo-burzowe.
3: Zgadza się. Przez Polskę przewędrował w ciągu minionej doby chłodny front atmosferyczny. Natomiast ta masa powietrza, która zalega tutaj głównie w tej południowej części kraju, wciąż tam jest ciepło. Ta masa jest bardzo zasobna w wilgoć. I przez południową, częściowo centralną, później w nocy część kraju będzie się przemieszczał w mały niż, którym będzie związany układ frontów atmosferycznych i będzie wpływał na pogodę dzisiaj, w nocy, a także jutro. On przyniesie w południowej, centralnej i później też wschodniej części kraju opady deszczu i te opady będą miejscami intensywne. Dzisiaj zostały wydane ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia przed burzami, właśnie tutaj dla części kraju południowej. Te ostrzeżenia obowiązują dzisiaj i także w godzinach nocnych.
2: A jak ta pogoda będzie w takim razie kształtować się w pozostałej części tygodnia? Bo chyba nie mamy co liczyć już na tak wysokie temperatury jak kilka minionych dni.
3: Po takim okresie kilku dni wyżowej, słonecznej i gorącej pogody, no weszliśmy zdecydowanie w okres takiej dominacji układów niskiego ciśnienia wędrujących przez Polskę frontów i napływu zdecydowanie chłodniejszych mas powietrza polarnego morskiego. Natomiast utrzyma się taka tendencja do tego, żeby w południowej części kraju było cieplej. Środa będzie z taką pogodą zmienną, z przelotnymi opadami deszczu. W północnej, w centralnej części kraju także miejscami tym opadom będą towarzyszyły burze i temperatura w takim zakresie 20-22 stopnie. Na południu będzie nieco cieplej, tamta temperatura do 24-25. Natomiast w drugiej połowie tygodnia zacznie się robić cieplej, ale w całym kraju będą występowały przelotne opady deszczu. Piątek również będzie ciepły, ta temperatura od 23-24 na północy do 30 na południu. Sobota również bardzo ciepła i w niedzielę ponownie wygląda na to, że napływ chłodniejszego powietrza. Także przed nami taki dosyć dynamiczny tydzień ze zmienną pogodą, ze sporą ilością opadów deszczu. Te opady miejscami i okresami będą intensywne. No i temperatury wyraźnie niższe, chociaż na południu Polski będzie bardzo ciepło. No i później w drugiej połowie tygodnia stopniowy wzrost temperatury w całym kraju i tak prawdopodobnie do niedzieli będzie bardzo ciepło, a później ponownie ochłodzenie.
2: Tegoroczne lato przyzwyczaiło nas do takich bardzo gwałtownych zmian temperaturowych. Czy jest jeszcze szansa, że w te wakacje czeka nas kolejna fala naprawdę wysokich upałów, czy raczej zbliżamy się już ku tym wrześniowym ochłodzeniom?
3: Tutaj już mówimy o takich prognozach o dalszym horyzoncie czasowym. Tak jak pan redaktor zauważył, ono jest takie dynamiczne. Tutaj takie mieliśmy okresy wysokich temperatur przeplatane wędrówką frontów i napływem chłodnego powietrza. Na ogół te upały nie trwały długo, więc taka dosyć duża zmienność w tej pogodzie, no, ale wygląda na to, że lato jeszcze się nie kończy. Wysokie temperatury będą nam jeszcze prawdopodobnie towarzyszyły. Natomiast no, pewnie prawdopodobieństwo tego, że będą one tak wysokie, sięgające 35-36 stopni, no, będzie malało. W związku z tym, że już zbliżamy się jednak do września. We wrześniu też zdarzają się bardzo wysokie temperatury, ale prawdopodobieństwo już tak dużego ciepła będzie się zmniejszało.
1: A zapowiada się w takim razie chyba na to, że wiatraki, wentylatory można już raczej schować do szafy, ale warto jednak mieć je pod ręką, bo pogoda lubi zaskakiwać. Teraz krótka przerwa i za moment w magazynie sprawdzimy, co jeszcze przed nami.
0: Wakacje z Radiem Plus.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Za nami przeboje Radia Plus. Przed momentem sprawdzaliśmy, jakie klimaty w pogodzie czekają nas w trakcie tych dwóch ostatnich tygodni wakacji, a za moment aktualności Radia Watykańskiego.
2: W telegramie podpisanym przez sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, kardynała Pietra Parolina, papież zapewnia o duchowej solidarności i bliskości z poszkodowanymi. Kieruje słowa umocnienia do wszystkich, którzy włączają się w akcje ratunkowe i pomocowe i zapewnia o modlitwie, powierzając Bożemu miłosierdziu zmarłych, a dla wszystkich prosząc o Boże pocieszenie i umocnienie.
1: Więcej o tym już za chwilę na naszej antenie.
0: Wakacje z Radiem Plus.
3: Reklama.
4: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach. A teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
5: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska, 132.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
10: No, bo mają wszystko taniej.
9: A jeszcze jakiś?
10: Bo mają najlepszy wybór.
9: No i?
10: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
9: Ciekawe, co jeszcze?
10: Jeszcze tę farbę, co chciałaś.
11: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Ojciec Święty modli się za ofiary trzęsienia ziemi w Indonezji. Watykańscy sportowcy wezmą udział w igrzyskach śródziemnomorskich. Caritas Polska pomaga przesiedleńcom w Burkina Faso. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV wystosował telegram do arcybiskupa Paulusa Budi-Kledena, ordynariusza indonezyjskiej diecezji Ende, na terenie której w sobotę doszło do wstrząsu sejsmicznego o magnitudzie 7,7 stopni w skali Richtera.
2: W telegramie podpisanym przez sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, kardynała Pietra Parolina, papież zapewnia o duchowej solidarności i bliskości z poszkodowanymi. Kieruje słowa umocnienia do wszystkich, którzy włączają się w akcje ratunkowe i pomocowe, i zapewnia o modlitwie, powierzając Bożemu miłosierdziu zmarłych, a dla wszystkich prosząc o Boże pocieszenie i umocnienie. Wskutek trzęsienia ziemi, które miało miejsce w sobotę, zginęły co najmniej 53 osoby.
1: Czterech zawodników Atletika Watykana wystąpi w 20 Igrzyskach Śródziemnomorskich we włoskim Tarencie.
3: Zawody rozpoczną się 21 sierpnia i potrwają do 3 września. W padlu zagrają Fabrizio Peloni i Tiziano Lucarelli. W szpadzie wystąpi Daniele Fontana, a w kolarstwie Emiliano Morbidelli. Będzie to drugi start watykańskiego zespołu w tej imprezie i 10 udział w oficjalnych międzynarodowych zawodach sportowych. Kardynał José Tolentino de Mendoza podkreśla, że obecność Atletika Watykana ma służyć budowaniu pokoju między narodami regionu. Przed inauguracją igrzysk 19 sierpnia w katedrze w Tarencie zostanie odprawiona msza święta z okazji przyjęcia krzyża sportowców. Pozostanie on w świątyni przez całe zawody jako duchowy punkt odniesienia. Karol Darmoros, Watykan News.
0: Wiadomości ze świata.
1: Kościół w Polsce i na Węgrzech modli się w intencji ofiar wczorajszego wypadku autobusowego z polskimi pielgrzymami wracającymi z Medjugorja.
2: Już wczoraj o modlitwie w intencji zmarłych i poszkodowanych zapewnił przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda. Dziś z kolei wspólny komunikat z zapewnieniem o modlitwie za ofiary, poszkodowanych i ich rodziny wydali biskupi rzeszowscy Jan Wątroba i Krzysztof Chudzio. Wyrazy współczucia i zapewnienie o modlitwie przekazał też przewodniczący węgierskiego episkopatu, biskup Janosz Szekeli.
1: Caritas Polska wspiera rodziny i przesiedleńców w Burkina Faso. W kraju, w którym, jak mówi posługujący tam pallotyn ksiądz Dariusz Sala, niespełna połowa dzieci chodzi do szkoły, projekt wspierany przez polskich darczyńców ma poprawić sytuację najuboższych rodzin.
4: 80% ludzi utrzymuje się z rolnictwa. Nie ma fabryk, także ciężko jest, żeby właśnie zarobić pieniądze na życie. No i taki projekt właśnie, który tutaj utworzyłem wraz z Caritas Polska, to właśnie są kury, zakup kur. 30 rodzin z mojej parafii otrzymało po 18 kur i 2 koguty. Otrzymali formację, właśnie jak hodować te kury. Dostali też szczepionki, dostali jedzenie, 2 worki po 100 kg kukurydzy.
0: Polska redakcja Radia Watykańskiego Watykan News przedstawia Rosarium Virginis Marie.
1: Polska redakcja Watykan News przygotowała kolejny darmowy audiobook z jednym z papieskich dokumentów, listem apostolskim świętego Jana Pawła II o różańcu Rosario Virginis Maria. Audiobook dostępny jest na portalach streamingowych i w serwisie YouTube.
0: Więcej wiadomości na portalu watykannews.va/pl i na mediach społecznościowych watykannews.pl.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
5: Ruszają dotacje unijne na projekty badawczo-rozwojowe dla pomorskich firm. Pula środków to minimum 30 milionów złotych. Nie czekaj. Złóż wniosek o dofinansowanie w Agencji Rozwoju Pomorza. Nabór wniosków od 31 sierpnia do 28 października. Więcej informacji na www.arpgda.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuki. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
9: Kierowca autokaru stanie przed sądem po katastrofie na Węgrzech. Niemcy tankują taniej przy granicy, wszystko przez obniżki na stacjach w Polsce. Fenomenalny artysta Wojciech Malajkat wspomina Jana Frycza. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jutro kierowca polskiego autokaru ma stanąć przed sądem na Węgrzech. We wczorajszym wypadku zginęło 12 osób, 10 wciąż walczy o życie. Zdaniem węgierskiej policji kierowca najprawdopodobniej zasnął za kierownicą. Aleksander Ruszkowski.
10: W ustaleniu prawdy pomoże cyfrowy tachograf i znajdujące się na nim dane, takie jak prędkość pojazdu w chwili zderzenia, czas jazdy, postoju oraz odpoczynku kierowcy. Marek Konkolewski, pełniący obowiązki zastępcy inspektora transportu drogowego, przypomina o tym, że zapięte pasy mogą uratować nam życie.
11: Jeżeli wsiadamy do autobusu, to ten kierowca, pilot, obsługa powinna zadbać o to, żeby wszystkie osoby miały zapięte pasy. Taki komunikat powinien paść, bądź też taka osoba powinna przejść się pomiędzy rzędami foteli i sprawdzić, czy pasażerowie mają zapięte pasy.
10: W sprawie wypadku toczą się obecnie 2 postępowania, zarówno po stronie polskiej, jak i węgierskiej.
9: Jeszcze dziś wieczorem do Polski wróci pierwsza grupa poszkodowanych. Do katastrofy doszło, gdy pielgrzymi z Podkarpacia wracali z Medjugorje. O włos od tragedii, w Boćkach na Podlasiu 4-latek znalazł się pod kołami przyczepy samochodowej, a za kierownicą był ojciec dziecka.
12: Do potrącenia doszło w momencie, kiedy mężczyzna cofał tym pojazdem. Tłumaczył, że chciał przestawić swój samochód, do którego doczepiona była przyczepka i nie wie, w jaki sposób dziecko znalazło się pod jej kołami. Mężczyzna mówił również, że kilka minut wcześniej dziecko poszło do domu po wodę i był przekonany, że właśnie jego synek jest w domu.
9: Mówiła Agnieszka Dąbrowska z bielskiej policji. 4-latek trafił do szpitala z urazem klatki piersiowej i ręki. Ojciec został zatrzymany, grozi mu do 5 lat więzienia. Kilka lat temu ten sam mężczyzna również potrącił swojego syna. Dziecko wtedy nie przeżyło.
13: Wiadomości Radia Plus.
9: Taniej za tankowanie wrócił obniżony VAT i maksymalne ceny na stacjach. Jutro, tak jak dziś, za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,41, a za diesla 7,37. Na zachodzie Polski od razu pojawili się kierowcy z Niemiec.
14: Jest taniej, po prostu taniej. Jestem z Niemiec, a u nas olej napędowy kosztuje nawet 2 euro i 30 centów. Tankuję kanister, a także samochód. 60-70 litrów. Tankuję głównie samochód i przyjeżdżam z Mecklenburgii. U nas benzyna kosztuje 2 euro i 20 centów. To różnica około 60 centów.
9: Obniżony VAT na paliwo i maksymalne ceny mają obowiązywać do końca sierpnia.
13: Wiadomości Radia Plus.
9: Świat filmu i teatru żegna Jana Frycza. W swojej karierze stworzył setki aktorskich kreacji, znany m.in. z ról w Ślepnąc od świateł, Wielkim Szu, Pręgach czy komedii romantycznej Nigdy w życiu. Fenomenalny artysta, mówi w rozmowie z nami aktor Wojciech Malajkat.
0: Będę go wspominał z uśmiechem za to, jak potrafił być cudownie sarkastyczny, dowcipny, bystry, jakim refleksem, ale i też z jaką refleksją.
9: Informację o śmierci przekazał dziś Teatr Narodowy w Warszawie. Jan Frycz zmarł w sobotę w swoim domu. Miał 72 lata.
15: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl. Pogoda.
16: Nad gdańskim regionem coraz mniej słońca. Synoptycy na dzisiejszy wieczór zapowiadali zachmurzenia umiarkowane i tak właśnie zaczyna się dziać nad naszymi głowami, ale padać nie powinno do końca dnia. Zachmurzenia w przewadze pozostaną do zachodu, a ten o 20.15. Na termometrach obecnie mamy 20 stopni, a ciśnienie jest stosunkowo niskie i powoli się obniża. Barometry wskazują 1008 hektopaskali. W nocy ochłodzi się do 13 kresek, natomiast jutro o poranku całkiem sporo słońca, niebo tylko z małym zachmurzeniem, jednak w okolicach południa już będzie deszczowo. Słońce wyjrzy do nas ponownie późnym popołudniem i pozostanie do końca dnia, a na termometrach maksymalnie tylko 19 stopni.
15: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
16: A długoterminowe prognozy pogody wskazują, że do końca tego tygodnia, co najmniej do końca tego tygodnia, temperatury raczej nie wzrosną powyżej 22 stopni i do połowy tego tygodnia będzie deszczowo. Więcej słońca w drugiej części. Tymczasem na zegarach 5 minut po godzinie 18. Paweł Gorzkiewicz, kłaniam się nisko i zapraszam na przeboje Radia Plus.

0: Za nami przeboje Radia Plus. Mamy poniedziałek, 17 sierpnia, a to oznacza, że tegoroczny jarmark Świętego Dominika oficjalnie przeszedł do historii. Choć finał upłynął w cieniu smutnych wiadomości i z szacunku dla ofiar wypadku autokaru odwołano huczną ceremonię zamknięcia, to o tej edycji będzie mówiło się jeszcze bardzo długo. Wszystko za sprawą przełomowego wydarzenia. W trakcie jarmarku złożono oficjalny wniosek do Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Gdańsk walczy o to, aby wielowiekowe tradycje rzemieślnicze i kupieckie jarmarku zostało oficjalnie wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Do tej pory jedynym gdańskim symbolem na tej prestiżowej liście była kultura karlinowa. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, no to już za rok słynny jarmarkowy kogut będzie dumny z tytułu oficjalnego chronionego dziedzictwa Polski. To wspaniałe uhonorowanie imprezy, która przez 3 tygodnie karmiła nas tradycyjnymi kaszubskimi ruchankami i kusiła skarbami od ponad 700 wystawców.
1: Radio Plus.
2: Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
8: Marian,
7: mega,
8: co ty robisz?
7: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
10: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
13: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont, bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
14: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Z aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
15: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Pieskie życie ma smak!
15: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
16: Po reklamie.

0: Przeboje Radia Plus Gorzów. Słuchajcie, teraz to nie są filmowe żarty. Amerykańskie gwiazdy i filmowcy z samej Kalifornii lada moment zawitają do Gdańska. Dwie niezależne hollywoodzkie wytwórnie zrealizują w Polsce pełnometrażową anglojęzyczną komedię romantyczną, w której nasze miasto zagra absolutnie kluczową rolę. Cała historia miłosna ma toczyć się w Warszawie, Wrocławiu oraz Krakowie, ale to właśnie w Gdańsku pośród hanzeatyckich fasad długiego targu i na terenie tętniącego życiem portu ta romantyczna opowieść znajdzie swój wielki, finałowy, szczęśliwy koniec. Reżyserem projektu jest Pat Battistini, który dosłownie zakochał się w polskich krajobrazach oraz profesjonalnych anglojęzycznych ekipach filmowych. Dla mieszkańców to niesamowita szansa na wielką przygodę, ponieważ amerykańscy producenci będą szukać na miejscu statystów oraz lokalnych talentów do zagrania w scenach zbiorowych. Szykujcie więc szerokie uśmiechy i śledźcie uważnie informacje o nadchodzących castingach.
1: Radio Plus.
2: Radio Plus.
3: Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: W Media Expert wyprzedaż.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Po reklamie.

0: Na zegarach za moment godzina 19, a wakacje to wymagający czas dla drogowego bezpieczeństwa. Problem pojawia się w Trójmieście, gdzie natężenie ruchu gwałtownie wzrasta.
1: Piękna pogoda i dobre warunki niby na drodze są najbardziej zgubne i często najbardziej niebezpieczne. W związku z tym ze zdwojoną uwagą trzeba prowadzić samochody, szczególnie przyjeżdżając z Polski gdzieś z głębi do nas.
0: Mówił Lesław Orski, prezes zarządu Sopockiego Stowarzyszenia Sportowego Automobil Klub. Najwięcej zdarzeń drogowych odnotowuje się na obwodnicy Trójmiasta. Teraz na naszej antenie muzyczna przerwa i za moment wiadomości oraz prognoza pogody.
2: Radio Plus.

0: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
2: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
3: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska 130.
4: Po reklamie.
5: Żałoba na Podkarpaciu po tragicznym wypadku pielgrzymów. Burze i ulewy Głuchołazy ponownie zalało. Nauczyciele wyjdą na ulicę w ostatni dzień wakacji. ZNP zapowiada protest. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Minuta ciszy i żałoba na Podkarpaciu po katastrofie autokaru na Węgrzech. Polscy pielgrzymi wracali z Medjugorje. W wypadku zginęło 12 osób, 10 wciąż jest w ciężkim stanie. Mateusz Chłystun.
6: Mieszkańcy siedlisk na Podkarpaciu, skąd pochodziła większość uczestników pielgrzymki i ofiar wypadku, są wstrząśnięci.
7: To są nasi sąsiedzi, przyjaciele, znajomi, którzy zginęli.
8: Po prostu znamy się i jest to dla mnie tak ciężkie, że nie mogę tego udźwignąć.
6: Pamięć 12 ofiar uczcili w poniedziałek pracownicy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. 18 poszkodowanych, których stan nie pozwala na transport do Polski, pozostaje w szpitalach na Węgrzech.
5: A pierwsza grupa ponad 20 osób ma jeszcze dziś specjalnym samolotem wrócić do kraju. Po tej tragedii Inspekcja Transportu Drogowego zapowiada szczegółową kontrolę przewoźnika.
9: Jeszcze na obecnym etapie za wcześnie na rokowanie, kiedy ta kontrola się odbędzie, no też działamy na podstawie prawa i w jego granicach. Przeprowadzanie takiej kontroli również wymaga wcześniejszego zawiadomienia przewoźnika o tej kontroli.
5: Mówił Wojciech Król z ITD. Według węgierskiej policji kierowca autokaru najprawdopodobniej zasnął za kierownicą. Mężczyzna został zatrzymany. Niebezpieczna pogoda na południu i w centrum Polski. Głuchołazy na Dolnym Śląsku ponownie zostały zalane.
10: To jest syzyfowa praca, panie redaktorze. Ponad 50 interwencji w gminie Głuchołaz, jeżeli chodzi o właśnie powiat Nyski. Głównie to są zalane ulice, zatkane przepusty, rowy melioracyjne, gwałtowne masy, przede wszystkim wody. Po tych upałach w ogóle ziemia tej wody nie przyjmowała.
5: Mówił Dariusz Pryga z Nyskiej Straży Pożarnej. W ciągu kilku godzin ulewy doprowadziły do podtopień w wielu miejscach. Burze i deszcz przesuwają się do centrum i na wschód Polski.
1: Wiadomości Radia Plus.
5: Nauczyciele wyjdą na ulicę w ostatni dzień wakacji. Związek Nauczycielstwa Polskiego potwierdził, że przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbędzie się manifestacja. Powodem jest brak działań w rządu w sprawie obywatelskiego projektu ustawy złożonego przez związkowców. O szczegółach teraz Krzysztof Połowiecki.
11: W projekcie związkowcy domagają się przede wszystkim powiązania systemu wynagradzania nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem.
12: Będziemy walczyć o inicjatywę obywatelską, będziemy walczyć o podwyżki.
11: Mówi Urszula Woźniak, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. W listopadzie 2024 roku premier Donald Tusk podczas zjazdu ZNP zadeklarował, że prace nad inicjatywą obywatelską przyspieszą. Szef rządu zapewnił wówczas, że nie będzie już zwłoki, ale zdaniem związkowców do przyspieszenia prac nie doszło.
12: Skończyło się już mówienie, czas na działanie. My podejmujemy działania po to, żeby do działania zmusić rząd.
11: Obywatelski projekt ZNP został złożony w Sejmie w 2021 roku.
5: W tym wydaniu to już wszystko. Na kolejne wiadomości w Radiu Plus zapraszam jutro o 6 w imieniu Justyny Bieniek.

nad gdańskim regionem. Całkiem sporo słońca, jednak za około godzinę synoptycy przewidują zachmurzenie całkowite i na termometrach mamy 18 stopni. Ciśnienie jest stosunkowo niskie i stabilne. Barometry wskazują 1007 hektopaskali i słońce zajdzie o 20:15. W nocy ochłodzi się do 12 kresek. Natomiast jutro od samego rana sporo słońca. Zachmurzenie małe do południa, w trakcie którego pojawią się przelotne opady deszczu. Mniej więcej do godziny 15. Reszta dnia powinna być ponownie słoneczna i na termometrach zobaczymy maksymalnie do 19 stopni. Na zegarach chwilę po 19. Paweł Gorzkiewicz, dobry wieczór. Zapraszam na muzyczne wytchnienie w towarzystwie przebojów Radia Plus.

0: Przeboje Radia Plus Gorzów za nami. I to już ostatnie 2 tygodnie wakacji, ale atrakcji w regionie nie brakuje. Sierpniowe wieczory w Gdańsku zapowiadają się po prostu magicznie. A kalendarz plenerowy koncertów jest pełen propozycji, na które wciąż możecie zaprosić znajomych. Już teraz, tylko do najbliższej soboty, 22 sierpnia, przepiękny Park Oliwski gości słynny festiwal Mozartina. To absolutny hit dla fanów klasyki. Czekają na Was koncerty wybitnych wirtuozów, spotkania z operetką, a wstęp na wszystkie te wydarzenia jest całkowicie wolny. Jeśli szukacie czegoś bardziej surowego i alternatywnego, to już w ten czwartek 20 sierpnia o godzinie 19 koniecznie kierujcie się na Jasień. Nad stawem Wróbla, prosto na drewnianym pomoście, wystąpi genialny Sam Kowalski. Artysta zaprezentuje tradycyjne, dynamiczne oberki, ale zagrane w nietypowy sposób. Pokazą będzie towarzyszyć klimatyczna projekcja starych filmów z kaset VHS. Łapcie więc koce, sprawdzajcie szczegóły na gdańsk.pl i ruszajcie w miasto łapać letni klimat.
1: Radio Plus. Radio
2: Plus. Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
5: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
2: Orły oszczędzania stać na więcej,
3: bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Wyobraź sobie poranek, w którym komfort idealnie łączy się z naturą. Poznaj inwestycje Silva w Straszynie od dewelopera Szymichowski. Nowoczesne osiedle otoczone zielenią, stworzone z myślą o Tobie i Twojej rodzinie. Teraz to idealny moment, by skorzystać z letnich ofert promocyjnych. Na wybranych etapach inwestycji miejsce postojowe w hali garażowej za pół ceny lub elastyczny harmonogram płatności. Wpłać 10% teraz, a resztę dopiero przed odbiorem mieszkania. Sprawdź na szymichowski.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%, I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99, a teraz tylko 1,55 zł przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski Smak 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
8: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
7: To w ogóle możliwe?
8: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
9: Po reklamie.

0: Za nami przeboje Radia Plus, przy których aktywność fizyczną również bardzo przyjemnie się uprawia. A w Trójmieście możemy znaleźć coraz więcej siłowni pod chmurką. W samym Gdańsku takich siłowni mamy 112, a kolejne już powstają, m.in. ze wsparciem z budżetu obywatelskiego.
1: Ludzie często siedzą w domach, w sobotę, w niedzielę oglądają filmy. Zamiast przyjść, pospacerować, nie muszą biegać. Przejście plażą, godzinę, półtorej. Do XXI wieku dla zdrowia nie wymyślili nic lepszego, to jest moje zdanie, jak ruch.
2: Jakbym to komuś poleciła, żeby sobie iść się przewietrzyć systematycznie, dużo lepiej się żyje, pracuje.
0: Pełną mapę obiektów można znaleźć na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Zieleni.
3: Reklama. Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
4: Po reklamie.

Na zegarach za moment godzina 20 i patrząc na długoterminowe prognozy pogody, chciałoby się powiedzieć, że to jeden z ostatnich wakacyjnych wieczorów, ale nic bardziej mylnego, przynajmniej jeszcze 2 tygodnie wakacji. Co prawda pogoda nie do końca będzie nam sprzyjała szczególnie takim wakacyjnym klimatom, ale za to przeboje Radia Plus już tak. Dlatego zapraszam już za chwilę na lato z nutą nostalgii, w trakcie którego Marek Sierocki zaserwuje swoje unikatowe miksy składające się z najlepszych przebojów Radia Plus. Zapraszam i dziękuję już za dzisiejsze radiowe spotkanie. Paweł Gorzkiewicz, życzę udanego wieczoru i do usłyszenia jutro po 16:00.

0: craignez de poussière de métro, mais n'en prenez pas trop.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
6: Marek Sierocki, witam serdecznie, wakacyjnie, ale też z nutą nostalgii. Na początek przeboje grupy Lady Punk, Kryzysowa narzeczona, Mniej niż zero, Tańcz głupia tańcz i Marchewkowe pole.

0: Grupa Fleetwood Mac utworem Everywhere zakończyła pierwszy dzisiejszy mix.
1: Radio Plus.
2: Reklama.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. fdm.pl.
6: Ruszają dotacje unijne na projekty badawczo-rozwojowe dla pomorskich firm. Pula środków to minimum 30 milionów złotych. Nie czekaj. Złóż wniosek o dofinansowanie w Agencji Rozwoju Pomorza. Nabór wniosków od 31 sierpnia do 28 października. Więcej informacji na www.arpgda.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: W tym miksie wykonawcy z Francji bądź piosenki zaśpiewane po francusku. Na początek księżniczka Monaco Stefanie i Oragan, potem Lio Amore Solitaire. Będzie też duet Otto One w dwóch piosenkach. To Kate Ba i Ole Moi, czyli francuska wersja słynnego hitu Hands Up.

Za nami duet Otoam, a przed nami Desirelli, Voyage Voyage. Potem Jimmy Somerville i June Miles Kingston w piosence Come on Teddy Radier. Będzie też grupa The Shorts i Come on Sava, a także Dalida w dwóch utworach Besame Mucho i Laissez-moi danser.

0: Sheila utworem Love Me Baby zakończyła ten miks.
1: Radio Plus. Reklama.

0: Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami wakacyjne klimaty Lucia i Marinero, potem Michaela i dwa utwory połączone w całość, La Isla Bonita i La Colegiala. Będzie też grupa Bonem w dwóch piosenkach, Kalimba de Luna i Felicidad Margarita.

0: Diandrze utworem Macuelita zakończył ten mix.
1: Radio Plus.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami grupa Demono. W ich wykonaniu znowu zwykły dzień. Znów jesteś ze mną, statki na niebie i kochać inaczej. Znowu.

To były przeboje grupy Demon, a przed nami utwory ze ścieżki dźwiękowej filmu Gorączka sobotniej nocy. Yvonne Elliman, If I Can't Have You, grupa Tavares, More Than a Woman, a także grupa Bee Gees,

Jeszcze dwa utwory ze ścieżki dźwiękowej Gorączki Sobotniej Nocy, Walter Murphy, jego orkiestra i Piąta Symfonia Beethovena, a także grupa Case and the Sunshine Band Boogie Shoes. A ten miks zakończy mistrz Barry White utworem Can't Get Enough of Your

0: Barry White utworem Can't Get Enough of Your Love Baby zakończył nasze dzisiejsze spotkanie. Marek Sierocki, kłaniam się nisko. Do usłyszenia jutro.
1: Radio Plus.

Mamy wakacje, można trochę zwolnić i wsłuchać się w swoje ulubione przeboje. Wiem, co mówię. Grzegorz Markowski, zespół Perfect. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Oczy się na parę chwil,